0: Kolina od podnóża na sam szczyt hałdy. Zbudowany zostanie zbiornik retencyjny obok parku Czempiela oraz pawilon edukacyjny z toaletą. Będą ławki, oświetlenie i tablice informacyjne. Projekt będzie realizowany w latach 2027-2029 w formule projektuj i buduj. Jego koszt to 22 miliony złotych. Mężczyzna ukrywający się przed wymiarem sprawiedliwości trafił za kraty. Działania żorskich kryminalnych doprowadziły do zatrzymania poszukiwanego 39-latka. Miał on do odbycia karę 1,5 roku więzienia. Podczas wykonywanych czynności kryminalni znaleźli przy 39-latku narkotyki oraz amunicję. Zostanie ona poddana szczegółowym badaniom, które pozwolą ustalić jej właściwości oraz pochodzenie. Na tym jednak nie skończyły się działania mundurowych, powiedział Marcin Leśniak z żorskiej policji.
1: Jeszcze tego samego dnia, również na osiedlu Sikorskiego, w toku dalszych czynności i pracy operacyjnej, kryminalni zatrzymali 34-letniego mężczyznę. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na postawienie mu zarzutu udzielania środków odurzających.
0: Sprawa ma charakter rozwojowy. Teraz pogoda, w nocy zachmurzenie duże, wzrastające od zachodu województwa do całkowitego, nad ranem gdzieniegdzie ponownie przejaśnienia, okresami opady deszczu. Temperatura minimalna od 14 do 16 stopni Celsjusza.
2: Decyzja o przekazaniu Ukrainie polskich rakiet do systemów Patriot zapadła na wniosek sekretarza generalnego NATO i naczelnego dowódcy sił sojuszniczych w Europie. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz rozpoczął proces odtajnienia informacji dotyczących donacji uzbrojenia i amunicji dla Ukrainy. Przez 4 lata Polska przekazała Ukrainie sprzęt o wartości 16,5 miliarda złotych.
3: Liczba rakiet do systemów Patriot oddanych na rzecz Ukrainy nie wpływa na zdolność obrony powietrznej naszego kraju, poinformował wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: I zgodnie z przyjętymi zasadami w USA i w NATO, ci, którzy realizują donacje na rzecz Ukrainy, zajmują najważniejsze miejsca w dostawie pocisków PAK-3 do swoich państw.
3: Ponadto Polska jest gotowa przekazać Ukrainie 14 samolotów MiG-29, którym za 2 lata skończą się tak zwane resursy eksploatacyjne. W zamian polski rząd oczekuje od Ukrainy udostępnienia wybranych technologii dronowych.
4: Otrzymaliśmy wniosek od strony ukraińskiej, że są dalej zainteresowani. Przedstawili swoje propozycje też transferu dronów w najbliższych 2 latach do Polski.
3: Decyzje o donacji sprzętu dla Ukrainy są podejmowane po konsultacji z wojskowymi. Rząd zamierza odtajnić wszystkie informacje dotyczące liczby przekazanych czołgów, śmigłowców i samolotów. Michał Makowski, Polskie Radio.
2: Dziś w Ankarze rozpoczyna się szczyt NATO. Główne tematy to potwierdzenie jedności sojuszu, większa odpowiedzialność Europy za bezpieczeństwo kontynentu oraz dalsza pomoc dla Ukrainy. Polskę będzie reprezentować prezydent Karol Nawrocki, wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz wicepremier minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Polska będzie zabiegać w Ankarze o wzmocnienie wschodniej flanki NATO, m.in. przez rozbudowę rurociągów paliwowych oraz mobilności wojska w razie sytuacji kryzysowych i wojennych. Szef MON poinformował także, że wznowiono anulowaną w maju rotację 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Piłkarze Hiszpanii awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Świata. W meczu 1/8 finału pokonali Portugalię 1-0. Hiszpanie w ćwierćfinale zagrają z triumfatorem rywalizacji Stany Zjednoczone - Belgia. Ten mecz rozpocznie się za godzinę i będzie to nie tylko wydarzenie sportowe, ale i polityczne. Po tym jak w rozgrywki wmieszał się prezydent Donald Trump.
5: Donald Trump bronił decyzji o wykonaniu telefonu do szefa FIFA Gianni Infantino, co doprowadziło do uchylenia przez tę organizację kary zawieszenia na 1 mecz Mistrzostw Świata nałożonej na Florina Balugana. Moim zdaniem to nie był faul na czerwoną kartkę, dlatego poprosiłem o weryfikację władzy FIFA, rozmawiałem z człowiekiem o bardzo wysokiej odpowiedzialności, nie mówiłem mu co ma robić. Nadzieje amerykańskich kibiców wcześniejszymi zwycięstwami reprezentacji są rozpalone. Przed nami kolejny wymagający przeciwnik. Jestem jednak podekscytowany tym, co widzę. W Seattle pokonaliśmy już Australię. Szanse awansu są naprawdę duże. W mistrzostwach na naszej ziemi widzimy, jaki ta reprezentacja robi postęp. Tutaj świetną rolę odgrywa nasz selekcjoner Mauricio Pochettino. Mówią polskiemu radiu amerykańscy kibice. Awans do ćwierćfinału piłkarzy Stanów Zjednoczonych będzie powtórzeniem sukcesu z 2002 roku. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wypadku autobusu w Warszawie. Pojazd razem z pasażerami wjechał do podziemnego przejścia dla pieszych w okolicy Dworca Zachodniego. Według wstępnych ustaleń mogło dojść do awarii układu kierowniczego autobusu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
6: Dalsze czynności śledcze dotyczą typowo technicznych kwestii. Chodzi tu głównie o bardzo dokładne oględziny z udziałem biegłego celem ustalenia, czy autobus był sprawny. I w drugiej kolejności zabezpieczenie tak zwanej czarnej skrzynki komputera pokładowego tego autobusu celem zabezpieczenia danych informatycznych powypadkowych.
2: Po drodze autobus taranował inne samochody, a potem wjechał do przejścia podziemnego w rejonie Ronda Zesłańców Syberyjskich. Straż pożarna informowała, że w wypadku ucierpiało 6 osób, 2 trafiły do szpitala. O podzielenie się krwią, zwłaszcza od dawców z grupą 0 RH- apeluje Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu. Grupę krwi 0 RH- ma tylko kilka procent społeczeństwa i jest ona uniwersalna. Stan zapasów jest stabilny, ale widzimy zwiększone zapotrzebowanie, mówi dr Iwona Rajca-Biernacka.
7: Nie jest to grupa z uwagi właśnie na czynnik RH ujemny, grupą bardzo popularną. Natomiast z uwagi na to, że nie ma ona antygenu ani A, ani B na krwinkach i z uwagi na to, że nie ma antygenu D, jest grupą, którą można przetoczyć każdemu pacjentowi.
2: Jest również apel o oddawanie płytek krwi, które żyją tylko 5-7 dni i muszą być dostępne na bieżąco. Poza siedzibą w Opolu można też wybrać oddziały terenowe w Brzegu, Kędzierzynie, Koźlu, Kluczborku i Nysie. Francuskie Zgromadzenie Narodowe odrzuciło wniosek o wotum nieufności wobec rządu Sebastiana Lecornu. Wniosek złożyła partia ekologów, zarzucając rządowi brak przygotowania kraju na ekstremalne upały. Francja od kilku dni zmaga się z upałami. Pod koniec czerwca temperatura wynosiła w tym kraju w ciągu dnia ponad 40 stopni Celsjusza. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Pogoda.
2: W nocy lokalnie opady deszczu, temperatura od 11 do 16 stopni. We wtorek też przelotny deszcz. Na południowym zachodzie i południu możliwe burze. Temperatura w dzień od 16 stopni na północy i północnym wschodzie do 25 na południowym zachodzie i południu. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Niż z ośrodkiem 991 hektopaskali nad Finlandią przemieszcza się wolno na zachód. Płytka Zatoka Niżowa z nad południowej Szwecji i Niemiec przemieszcza się na wschód. Ostrzeżenie przed sztormem na Bałtyk Południowy, Zatokę Pomorską i Wybrzeże Środkowe. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Bałtyk Południowo-Wschodni. Bałtyk Południowy. Wiatr zachodni 4 do 6 na południu i zachodzie w porywach 7, wzrastający na 6 do 7 w porywach 8 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4, temperatura powietrza 16 stopni. Widzialność dobra do słabej, okresami opady deszczu. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr z kierunków zachodnich 3 do 5, wzrastający na 4 do 6 na zachodzie w porywach 7 w skali Beauforta. Stan morza 4 do 3, temperatura powietrza 15 stopni. Widzialność dobra do słabej, okresami opady deszczu. Zatoka Pomorska. Wiatr zachodni 6 do 7 w porywach 8 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4, widzialność dobra do umiarkowanej, okresami opady deszczu. Wybrzeże Środkowe. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 3 do 5 na zachodzie i pod koniec okresu w całej strefie wzrastający na 6 do 7 w porywach 8 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4, widzialność dobra do umiarkowanej, okresami opady deszczu. Zatoka Gdańska. Wiatr z kierunków zachodnich 4 do 6, przejściowo słabnący na 3 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 3, początkowo na wschodzie 4. Widzialność dobra do słabej, okresami opady deszczu. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 6 do 8 w porywach 9 w skali Beauforta. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr południowo-zachodni do zachodniego skręcający na północno-zachodni 4 do 6 w porywach 7, a wzrastający na 7 do 8 w porywach 9 do 10 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
9: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
10: Pytają Państwo, co słychać na letnisku?
11: Jest najlepiej. Życie towarzyskie kwitnie, kuchnia, palce lizać. A do czytania wszystko, co najlepsze.
10: Krótko mówiąc, unikalny kulturalny klimat.
11: Na letnisko zapraszamy.
10: Od poniedziałku do piątku.
12: No, dziękujemy przepięknie. No to teraz życząc Wam miłego wieczoru, ale przede wszystkim tego, żeby każdy kolejny dzień był taki, żebyście nie mogli się nadziwić, że życie potrafi być aż tak piękne. Z całego serca tego życzę, bo ja wierzę, że życzenia wypowiadane do mikrofonu muszą się spełnić. Po prostu nazwijcie mnie naiwną, ale ja w to wierzę. Więc wszystkiego, czego tylko pragniecie, żeby się czuć dobrze w życiu.

0: Dobry wieczór.
1: Wow.
0: Cześć. A propos, dobrze, że cię mamy.

0: Minęła 23. Nie wiadomo, kiedy zostanie przywrócone połączenie kolejowe między Bielskiem, Białą a Cieszynem. W czwartek ma zostać otwarte w Katowicach nowe przejście podziemne na ulicy Baderewskiego. Mężczyzna ukrywający się przed wymiarem sprawiedliwości trafił za kraty.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Przywrócenie połączeń kolejowych między Cieszynem a Bielskiem Białą wymaga jeszcze czasu i dodatkowych decyzji. Potwierdził to wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski. Projekt dotyczy odbudowy prawie 22-kilometrowego odcinka linii numer 190 między Skoczowem a Bielskiem Białą. Pociągi pasażerskie nie kursują tam od 2009 roku. Dziś nie ma jednak potwierdzonego terminu powrotu pociągów, a program Kolej Plus został wydłużony do 2032 roku. Przed rozpoczęciem robót trzeba zakończyć postępowanie środowiskowe, zweryfikować zakres prac i na nowo policzyć koszty, wyjaśnił w rozmowie z Radiem Katowice Przemysław Koperski.
2: Te kwoty sięgały

0: 120-330 milionów złotych. Po 10 latach należy zrobić aktualizację. Dlatego wspólnie z samorządowcami, z kolejarzami rozmawialiśmy, jak będziemy to realizować i jaki będzie montaż finansowy i jakie elementy tej infrastruktury, która jest, można wykorzystać.
1: W kwietniu przeprowadzono inspekcję torowiska, aby porównać przygotowywany projekt z rzeczywistym stanem infrastruktury i poszukać oszczędności. Ostateczny zakres prac będzie zależał od dodatkowej ekspertyzy. Kolejne spotkanie resortu, kolejarzy i samorządów, według zapowiedzi wiceministra, ma się odbyć po 20 lipca. W czwartek ma zostać otwarte w Katowicach nowe przejście podziemne na ulicy Paderewskiego. Zamknięty zostanie natomiast tunel dla pieszych łączący ulicę Tylną Mariacką i Wojewódzką. Nowe przejście podziemne zastąpi dawną kładkę nad torami. Komunikację zapewnią schody i windy z obu stron. Obiekt ten będzie oświetlony. Uzupełni on możliwość pieszej komunikacji przez linię kolejową na zachód od ścisłego Śródmieścia. Po oddaniu do użytkowania nowego przystanku Katowice Uniwersytet przejście będzie umożliwiało też dostęp do peronów.
2: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
1: Rybnik pozyskał unijne środki na rekultywację pokopalnianej hałdy Rymer w Niedowczycach. Poza nasadzeniami i zabezpieczeniem obiektu ma powstać tam ścieżka edukacyjna od podnóża na sam szczyt hałdy. Zbudowany zostanie zbiornik retencyjny obok parku Czempiela oraz pawilon edukacyjny z toaletą. Będą ławki, oświetlenie i tablice informacyjne. Projekt będzie realizowany w latach 2027-2029 w formule projektuj i buduj. Jego koszt to 22 miliony złotych. Mężczyzna ukrywający się przed wymiarem sprawiedliwości trafił za kraty. Działania żorskich kryminalnych doprowadziły do zatrzymania poszukiwanego 39-latka. Miał on do odbycia karę 1,5 roku więzienia. Podczas wykonywanych czynności kryminalni znaleźli przy 39-latku narkotyki oraz amunicję. Zostanie ona poddana szczegółowym badaniom, które pozwolą ustalić jej właściwości oraz pochodzenie. Na tym jednak nie skończyły się działania mundurowych, powiedział Marcin Leśniak z żorskiej policji.
3: Jeszcze tego samego dnia, również na osiedlu Sikorskiego, w toku dalszych czynności i pracy operacyjnej, kryminalni zatrzymali 34-letniego mężczyznę. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na postawienie mu zarzutu udzielania środków odurzających.
1: Sprawa ma charakter rozwojowy. Teraz pogoda, w nocy zachmurzenie duże, wzrastające od zachodu województwa do całkowitego, nad ranem gdzieniegdzie ponownie przejaśnienia, okresami opady deszczu. Temperatura minimalna od 14 do 16 stopni Celsjusza.
4: Hiszpania toruje sobie drogę do wymarzonego Mistrzostwa Świata, pokonując w 1/8 finału Portugalię 1-0 i żegnając legendarnego Cristiano Ronaldo, komentują wieczorny mecz hiszpańskie media. W ćwierćfinale Hiszpania zmierzy się ze zwycięzcą meczu USA-Belgia, który właśnie się rozpoczyna. Wśród środków przekazanych Ukrainie były pociski rakietowe do systemu Patriot, poinformował szef MON wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister Obrony Narodowej ogłosił początek procesu odtajniania listy przekazywanego sprzętu. Podkreślił, że nie wpływa to na zdolności obronne powietrznej Polski.
5: Na wniosek i prośbę sekretarza generalnego NATO, dowództwa sił amerykańskich w Europie oraz dowódcy sił połączonych i amerykańskich w Europie, generała Grynkiewicza, po przeprowadzeniu konsultacji z grupą użytkowników podjęto decyzję o donacji pocisków Patriot. Przekazana ilość stanowi margines naszych zdolności i w ocenie nie tylko sztabu generalnego, ale głównodowodzącego armii amerykańskiej i sojuszniczej w Europie nie wpływa na zdolności obrony powietrznej Polski.
4: Przekazywanie sprzętu Ukrainie przez stronę polską zawsze odbywało się pod egidą NATO, powiedział generał rezerwy dr Jarosław Kraszewski, były dyrektor w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Podkreślił na antenie Polskiego Radia 24, że ewentualna luka w uzbrojeniu jest wypełniana.
6: Jesteśmy dość ważnym graczem, jak nie najważniejszym na flance wschodniej w tej chwili. I te procedury powinny być znane najważniejszym osobom w państwie. To się nie odbywa tak na zasadzie, że premier czy minister obrony narodowej wstał rano i mówi, ja przekażę sobie kilka patriotów Ukrainie. Niech to rozluźni sytuację, a i też poprawi, czy podniesie poziom bezpieczeństwa strony ukraińskiej. Absolutnie tak nie było.
4: Szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz rozpoczął ujawnianie danych o sprzęcie wojskowym przekazanym Ukrainie. Wynika z nich, że najwięcej sprzętu trafiło za wschodnią granicę w latach rządów PiS za prawie 15 miliardów złotych. Około 3000 osób musi dziś opuścić teren w rejonie ulicy Trzemeskiej we Wrocławiu. Podczas prac ziemnych znaleziono tam niewybuch z czasów II wojny światowej. Ewakuacja mieszkańców rozpocznie się rano i zakończy o godzinie 8.30. Dla ewakuowanych wyznaczono miejsce schronienia w szkole podstawowej nr 14 przy ulicy Zachodniej 2. Dla osób wymagających przewozu zapewniony został transport MPK z przystanku Legnicka, młodych techników do miejsca ewakuacji. W czasie akcji wystąpią czasowe utrudnienia w ruchu oraz okresowe zamknięcie ulicy w rejonie akcji. Badania nie wykazały zagrożenia rtęcią w Bobrze na Dolnym Śląsku. Urząd Wojewódzki informuje, że wyniki nie wskazują na zagrożenie dla zdrowia ludzi. Bezpieczna jest też woda z lokalnych wodociągów.
7: Nie potwierdziły się także informacje o martwych zwierzętach w pobliżu rzeki. Woda na tym odcinku Bobru nadal może być mętna, mówi rzecznik wojewody dolnośląskiego Tomasz Jankowski.
8: Woda przy zaporze miała barwę ciemnobrązową, jednak im dalej od zapory jest jaśniejsza.
7: Zakaz korzystania z rzeki nadal obowiązuje jednak na odcinku od zapory Pilchowickiej do zbiornika Rakowice. Sanepid podkreśla, że decyzję tę podjęto na podstawie badań mikrobiologicznych, a nie wyników badań na obecność metali ciężkich. Przyczyną zanieczyszczenia rzeki były osady ze zbiornika, mówi hydrolog profesor Tomasz Kałuża.
9: To jest to, czego się potem boimy właśnie przy wszelkich takich działaniach związanych ze spuszczaniem wody, bo wtedy te osady są uruchamiane.
7: Masowe śnięcie ryb w Bobrze zauważono na początku ubiegłego tygodnia po spuszczeniu wody ze zbiornika Pilchowice w czasie remontu ponad stuletniej zapory. Poniżej obiektu odłowiono ponad 20 ton martwych ryb. Maciej Szefer, Polskie Radio.
4: Psi problem na Podhalu. Po zamknięciu schroniska w Nowym Targu trzeba znaleźć nowe miejsce dla ponad 270 czworonogów. Problem dotyczy ponad 40 gmin, które podpisały umowy ze schroniskiem. Powiatowy lekarz weterynarii wydał decyzję o zamknięciu placówki na wniosek właścicielki.
10: Gminy, z terenu których psy trafiały do zlikwidowanego schroniska, mają jeszcze półtora tygodnia na zabranie zwierząt. Biały Dunajec musi znaleźć miejsce dla 22 psów, mówi wójt gminy Marcin Gandera.
11: Pracownicy dzwonią do schronisk po całej Polsce, by zorientować się, czy ktokolwiek będzie chciał jeszcze przyjąć te psy. Na chwilę obecną niestety odzew jest negatywny.
10: Podobny problem ma wójt Kościeliska Roman Krupa, który szuka miejsca dla czterech psów.
12: Każdy ze schronisk jest zajęty.
10: Samorządowcy liczą, że znajdą się chętni do adopcji, co byłoby najlepszym finałem kryzysowej sytuacji w schronisku, przede wszystkim dla zwierząt. O zamknięciu schroniska po ponad 30 latach działalności zdecydowali sami właściciele. Obrońcy zwierząt zarzucali im rażące zaniedbania, a nawet znęcanie się nad czworonogami. Tych zarzutów nie potwierdziły kontrole policji i powiatowego lekarza weterynarii. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
4: Po kontroli w schronisku w Nowym Targu przeprowadzonej przez Główny Inspektorat Weterynarii w ubiegłym tygodniu pracę stracił powiatowy lekarz weterynarii. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
4: W nocy lokalnie opady deszczu, a temperatura od 11 do 16 stopni. We wtorek też będzie padać. Na południowym zachodzie i południu możliwe są też burze. Temperatura w dzień od 16 stopni na północy i północnym wschodzie do 25 na południowym zachodzie i południu.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
13: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
14: Rozmowy, analizy i opinie.
13: I dużo muzyki.
14: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
13: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
14: Od godziny 16.
13: Zapraszamy Karolina Rożej
14: i Michał

0: Minęła 23. Nie wiadomo, kiedy zostanie przywrócone połączenie kolejowe między Bielskiem, Białą a Cieszynem. W czwartek ma zostać otwarte w Katowicach nowe przejście podziemne na ulicy Paderewskiego. Mężczyzna ukrywający się przed wymiarem sprawiedliwości trafił za kraty.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Przywrócenie połączeń kolejowych między Cieszynem a Bielskiem Białą wymaga jeszcze czasu i dodatkowych decyzji. Potwierdził to wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski. Projekt dotyczy odbudowy prawie 22-kilometrowego odcinka linii numer 190 między Skoczowem a Bielskiem Białą. Pociągi pasażerskie nie kursują tam od 2009 roku. Dziś nie ma jednak potwierdzonego terminu powrotu pociągów, a program Kolej Plus został wydłużony do 2032 roku. Przed rozpoczęciem robót trzeba zakończyć postępowanie środowiskowe, zweryfikować zakres prac i na nowo policzyć koszty, wyjaśnił w rozmowie z Radiem Katowice Przemysław Koperski.
2: Te kwoty sięgały 320-330 milionów złotych. Po 10 latach należy zrobić aktualizację. Dlatego wspólnie z samorządowcami, z kolejarzami rozmawialiśmy, jak będziemy to realizować i jaki będzie montaż finansowy i jakie elementy tej infrastruktury, która jest, można wykorzystać.
0: W kwietniu przeprowadzono inspekcję torowiska, aby porównać przygotowywany projekt z rzeczywistym stanem infrastruktury i poszukać oszczędności. Ostateczny zakres prac będzie zależał od dodatkowej ekspertyzy. Kolejne spotkanie resortu, kolejarzy i samorządów, według zapowiedzi wiceministra, ma się odbyć po 20 lipca. W czwartek ma zostać otwarte w Katowicach nowe przejście podziemne na ulicy Paderewskiego. Zamknięty zostanie natomiast tunel dla pieszych łączący ulicę Tylną Mariacką i Wojewódzką. Nowe przejście podziemne zastąpi dawną kładkę nad torami. Komunikację zapewnią schody i windy z obu stron. Obiekt ten będzie oświetlony. Uzupełni on możliwość pieszej komunikacji przez linię kolejową na zachód od ścisłego Śródmieścia. Po oddaniu do użytkowania nowego przystanku Katowice Uniwersytet przejście będzie umożliwiało też dostęp do peronów.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Rybnik pozyskał unijne środki na rekultywację pokopalnianej hałdy Rymer w Niedobczycach. Poza nasadzeniami i zabezpieczeniem obiektu ma powstać tam ścieżka edukacyjna od podnóża na sam szczyt hałdy. Zbudowany zostanie zbiornik retencyjny obok parku Czempiela oraz pawilon edukacyjny z toaletą. Będą ławki, oświetlenie i tablice informacyjne. Projekt będzie realizowany w latach 2027-2029 w formule projektuj i buduj. Jego koszt to 22 miliony złotych. Mężczyzna ukrywający się przed wymiarem sprawiedliwości trafił za kraty. Działania żorskich kryminalnych doprowadziły do zatrzymania poszukiwanego

0: 29-latka. Miał on do odbycia karę 1,5 roku więzienia. Podczas wykonywanych czynności kryminalni znaleźli przy 39-latku narkotyki oraz amunicję. Zostanie ona poddana szczegółowym badaniom, które pozwolą ustalić jej właściwości oraz pochodzenie. Na tym jednak nie skończyły się działania mundurowych, powiedział Marcin Leśniak z żorskiej policji.
1: Jeszcze tego samego dnia, również na osiedlu Sikorskiego, w toku dalszych czynności i pracy operacyjnej, kryminalni zatrzymali 34-letniego mężczyznę. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na postawienie mu zarzutu udzielania środków odurzających.
0: Sprawa ma charakter rozwojowy. Teraz pogoda, w nocy zachmurzenie duże, wzrastające od zachodu województwa do całkowitego, nad ranem gdzieniegdzie ponownie przejaśnienia, okresami opady deszczu. Temperatura minimalna od 14 do 16 stopni Celsjusza.
2: Dziś w Ankarze rozpocznie się dwudniowy szczyt Paktu Północnoatlantyckiego. Jednym z tematów będzie rozwój europejskiego przemysłu obronnego. Będzie też mowa o wsparciu Ukrainy i zwiększeniu wydatków na obronę. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński oczekuje pełnej jedności sojuszu.
3: Donald Trump na nowo napisał te relacje. W momencie, kiedy zostawał prezydentem, powiedział, że Europa musi wziąć odpowiedzialność za bezpieczeństwo, jeśli chce być bezpieczna. Więc Europa wzięła to bezpieczeństwo, inwestuje jak nigdy wcześniej. Zajmuje się Unia Europejska jak nigdy wcześniej bezpieczeństwem, zmienia prawo, przekazuje pieniądze, wszystko po to, żeby faktycznie ochronić nasze granice z lądu, z morza, z powietrza. My zrobiliśmy już wszystko, co mogliśmy jako Europa. Naprawdę, robimy wszystko, żeby w tempie bardzo szybkim Europa była gotowa się obronić z każdego miejsca i w każdym momencie.
2: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka liczy, że po szczycie w Ankarze państwa członkowskie przedstawią jasny plan zwiększenia wydatków na obronność.
4: Polska tu powinna nadawać ton. Bardzo dobrze, że pan prezydent Karol Nawrocki przygotował taki anturaż polityczny do tego szczytu. Spotkał się z panem prezydentem Erdoganem, jest na krótkim łączu z panem prezydentem Trumpem. Mam nadzieję, że również będzie dyskusja na temat stałej obecności. Gdzieś tam w kuluarach na pewno będzie dyskusja na temat stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, ale także trzeba mówić o wzmacnianiu tych dywizji, które są natowskie na terytorium Rzeczpospolitej.
2: Dyplomaci NATO obawiają się jednak sporów z udziałem USA. Chodzi przede wszystkim o wydatki na obronność i wojnę z Iranem. Do 15 wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku na Kijów. Liczba ta może się zwiększyć, bo trwają poszukiwania w miejscu uderzenia jednej z rakiet w blok mieszkalny.
5: Informacje o kolejnych odnalezionych ofiarach śmiertelnych docierają z podolskiej dzielnicy Kijowa. Tam rosyjska rakieta zrujnowała kilka pięter bloku mieszkalnego. Ukraińskie media i internet obiegły drastyczne zdjęcia przedstawiające kilkuosobową rodzinę, którą odnaleziono pod gruzami budynku. Ogółem w Kijowie uszkodzonych zostało kilkadziesiąt obiektów. Rosyjska rakieta zabiła też trzech cywilów w podkijowskim Wiszniewym. Rosyjski atak skoncentrowany był głównie na ukraińskiej stolicy i okolicach. Paweł Buszko, Polskie Radio.
2: Ukraińskiej obronie nie udało się strącić żadnego pocisku balistycznego z powodu deficytu rakiet do przeciwlotniczych systemu Patriot. NASK bada sprawę zmiany nazw obiektów na mapach Google. Przedwczoraj pojawiły się na nich fałszywe nazwy miejsc w Warszawie, m.in. Plac Kibolski, Pałac Kibolski zamiast Pałacu Prezydenckiego i Ogród Suski zamiast Ogrodu Saskiego.
6: Wciąż nie wiadomo, czy akcja zmiany nazw w Google Maps jest efektem ataku hakerskiego i kto za nią stoi. Karol Bojke z CERT Polska, działającego w NASK, przekazał, że sprawa jest monitorowana.
7: Zespół CERT Polska w nocy z 5 na 6 lipca dokonał licznych zgłoszeń problemu fałszywych nazw do moderacji firmy Google jako właściciela serwisu Google Maps. Część nazw została już poprawiona. Obecnie w dalszym ciągu monitorujemy tę sytuację.
6: Zmiany nazw dotyczyły kilkudziesięciu lokalizacji w Warszawie. Część z nich miała charakter obraźliwy i wulgarny. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
2: Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku szukają pełnoletnich osób, które niedawno zostały ugryzione przez kleszcza. Ważne jest, by zgłaszać się w ciągu 72 godzin od ukąszenia. A wszystko po to, by pomóc w walce z boreliozą, mówi dr Justyna Adamczuk z Kliniki Chorób Zakaźnych.
8: Pobieramy płyn śródmięszowy skóry przy pomocy takiego urządzenia z mikroigiełkami, które jest całkowicie bezbolesne, z miejsca po pokłuciu przez kleszcza. Dodatkowo pobierana jest próbka krwi żylnej. Przewidujemy wizytę kontrolną za około 6 tygodni. W tym czasie też pacjent musi się obserwować, czy nie pojawił się rumień. Badania będą opracowywane dalej w kierunku nowego testu na wykrywanie jeszcze szybsze boreliozy w laboratorium we Francji.
2: Nieleczona choroba może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. W przypadku jej wykrycia konieczne jest leczenie antybiotykiem. Prawie 2/3 Kuby nie ma prądu. Na wyspie doszło do awarii. Trwa blackout. Operator sieci elektroenergetycznej bada przyczyny zdarzenia. To nie pierwsza awaria prądu na Kubie. Ostatnio dochodziło do nich z powodu przestarzałej sieci i amerykańskiej blokady paliwowej. Przez tą ostatnią brakuje paliwa do zasilania elektrowni. Problem pogłębił się po wstrzymaniu dostaw z Wenezueli na początku roku. Przez brak prądu nie da się uruchomić choćby klimatyzacji i pracować na wyspie w warunkach ekstremalnego upału. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Pogoda.
2: W nocy lokalne opady deszczu, temperatura od 11 do 16 stopni. W dzień też przelotny deszcz, a na południowym zachodzie i południu możliwe też burze. Temperatura w dzień od 16 stopni na północy i północnym wschodzie do 25 na zachodzie i południu.
9: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
10: Mało jest dziś wydarzeń, które skupiają uwagę całego świata. Ale właśnie tym jest piłkarski mundial. Kto wygra? Kto będzie dalej walczył o złoty puchar? To kluczowe pytania na początek lata. A mnie ciekawi, jak Ameryka organizuje największe mistrzostwa świata w historii. Czy może

0: jest 11. Bezpłatne mieszkanie dla byłego biskupa z diecezji, którą wstrząsnęły obyczajowe skandale. Sprawie przygląda się prokuratura. Szczeniak ukradł serce pewnej pani, więc ta postanowiła ukraść szczeniaka. Za chwilę więcej o nietypowej kradzieży z Tarnowskich Gór. Przedłuża się remont Urzędu Gminy w Brennej. Wiemy dlaczego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Kolejny skandal w diecezji sosnowieckiej. Tym razem prokuratura bierze pod lupę sprawę nieodpłatnego dożywotniego użyczenia mieszkania emerytowanemu biskupowi Grzegorzowi Kaszakowi. Lokalne leży do tamtejszej Caritas. Przypomnijmy, duchowny w atmosferze skandalu po aferach seksualnych z udziałem księży z tej diecezji 3 lata temu ustąpił ze stanowiska. Jak mówisz, Bartosz Kilian, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Sosnowcu, do śledczych wpłynęło zawiadomienie przewodniczącego Komisji Wyjaśnienie i Naprawa, kwestionujące legalność tej operacji mieszkaniowej.
2: Jak podniósł zawiadamiający, w październiku 2023 roku, a więc w okresie ustępowania z urzędu, poprzedni biskup sosnowiecki miał spowodować przeniesienie na niego dożywotniego prawa do nieodpłatnego korzystania ze świeżo wyremontowanego lokalu mieszkalnego, formalnie stanowiącego mienie Caritas diecezji sosnowieckiej. Po wstępnej analizie na szczeblu prokuratury okręgowej materiały sprawy przekazano prokuraturze rejonowej Sosnowiec Północ w Sosnowcu. Na dziś decyzja co do ewentualnego wszczęcia śledztwa jeszcze nie zapadła.
0: Na razie trwają czynności sprawdzające w tym temacie. Śledczy w związku z tym nie udzielają bliższych informacji o tej sprawie. Zarzut kradzieży usłyszała 35-latka z Tarnowskich Gór. Kobieta miała ukraść psa. Jak mówi Kamil Kubica z tarnogórskiej policji, do zdarzenia doszło pod koniec czerwca.
3: Otrzymaliśmy zgłoszenie o kradzieży psa, do której doszło na przystanku autobusowym w centrum Tarnowskich Gór. Z relacji pokrzywdzonej wynikało, że poprosiła ona znajomą o zaopiekowanie się na chwilę psem. Gdy wróciła, kobiety i psa już nie było. Po publikacji wizerunku sprawczyni w internecie zgłosiła się do nas kobieta, która przyznała się, że ukradła szczeniaka.
0: A teraz za swoje czyny kobieta odpowie przed sądem. Grozi jej do 5 lat więzienia.

0: dostępne.
1: Poczta na miesiąc została przeniesiona do byłych pomieszczeń informacji turystycznej, a wszystkie wydziały urzędu mimo remontu pracują normalnie. A na koniec ciekawostka przyrodnicza dla tych, którzy na wakacje wybierają się na południe kontynentu. Grecja rozpoczęła montaż pływających barier ochronnych przy wybranych plażach, aby ograniczyć kontakt turystów z tak zwanymi rybami-królikami, inwazyjnym gatunkiem, który w ostatnich latach szybko rozprzestrzenił się we wschodniej części Morza Śródziemnego. To kolejna plaga, która dotyka ten rejon świata z powodu globalnego ocieplenia. Ryby-króliki, które przedostały się do Morza Śródziemnego z Morza Czerwonego przez Kanał Suezki, stanowią zagrożenie nie tylko dla lokalnych ekosystemów. Ich ostre kolce mogą boleśnie zranić, a niektóre gatunki zawierają toksyny niebezpieczne dla człowieka. Latem coraz częściej pojawiają się w pobliżu kąpielisk, co budzi obawy zarówno mieszkańców, jak i turystów. Pływające bariery, czyli gęste siatki, mają utrudnić rybom wpływanie do najczęściej odwiedzanych kąpielisk. Rozwiązanie jest już testowane na kilku plażach, szczególnie na wyspie Łeba w pobliżu Aten i jak podkreślają greckie służby, ma to zwiększyć bezpieczeństwo wypoczywających bez szkody dla środowiska morskiego. Władze apelują też do turystów, aby nie dotykali nieznanych gatunków ryb i w razie zranienia natychmiast zgłaszali się po pomoc medyczną. Jednocześnie zapewniają, że większość greckich plaż pozostaje całkowicie bezpieczna, a zastosowane bariery mają charakter profilaktyczny i mają zwiększyć komfort letniego wypoczynku. Do 25 stopni mają dziś pokazać termometry w regionie. Po południu niestety mają się pojawić burze, miejscami nawet z gradem. Noc przyniesie także ulewy z burzami, ale nad ranem się już wypogodzi. W nocy temperatura na termometrach może spaść do 12 stopni.

0: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Uwaga teraz na Wiślance w Żorach. W rejonie stacji paliw doszło do potrącenia pieszego. Z kolei w Tychach na Oświęcimskiej, czyli drodze krajowej 44, miało miejsce potrącenie rowerzysty. W Milówce na ulicy Kolonia Prusów przewrócił się ciągnik. Jeden mężczyzna został poszkodowany i są tam kłopoty z przejazdem. W Sosnowcu na 3 maja zderzyły się dwa auta. Utrudnienia z tym związane są na jezdni w stronę Dęblińskiej. Do wypadku doszło także w Bytomiu na skrzyżowaniu Chrzanowskiego i Batorego. W Rudzie Śląskiej kolizja miała miejsce na ulicy Szyb Barbary, a w Gliwicach dwa samochody zderzyły się na Wysokiej w rejonie skweru Maurera. Uwaga teraz także na kolizję w Bielsku na Warszawskiej. Ruch na drogach regionu raczej umiarkowany, poważnych korków nie ma, ale trzeba zwolnić w miejscu prac drogowych. Tłoczniej na przykład na trasie 44 w Bieruniu i w Bieruniu Nowym.
1: Dariusz Schmidt, który pojawił się z najświeższą prognozą pogody, rozmarzył się, więc zastanawiam się, jakie ty masz takie niespełnione wakacyjne marzenie?
2: No właśnie, ja się też tak zastanawiam. No, ale moje się chyba spełniło, bo to co roku jestem w Chorwacji i tam się spełnia wiele.
1: A i tam się wiele marzeń spełnia. Nie ma nic takiego, co chciałbyś zrobić, a jeszcze nie zrobiłeś? Naprawdę musi być coś takiego.
2: No na pewno jest wiele takich rzeczy, ale teraz akurat nic takiego nie przychodzi mi do głowy, no bo głowa wypoczęta.
1: Tak, i zajęta prognozą pogody, więc czy aura spełni nasze marzenia dzisiejsze?
2: Oj, nie wiem. No chyba, że lubisz fronty i niże.
1: No wolę nie, ale trudno, no nie mamy na pewne rzeczy wpływu, więc prosimy szczegóły.
2: No dzisiaj nie najlepsza aura. Proszę Państwa, w kraju zachmurzenie przeważnie będzie duże i całkowite. Miejscami pojawią się opady deszczu. W południowej połowie kraju również możliwe burze, lokalnie nawet z gradem. Najwięcej deszczu spadnie jednak w rejonie Pomorza, Warmii i Mazur. A temperatura maksymalna dziś od 16-17 stopni na północy i północnym wschodzie do 23-24 na południowym zachodzie i południu. Wiatr początkowo słaby i umiarkowany, po południu wieczorem, zwłaszcza na wybrzeżu, silny i bardzo silny, do 70 km na godzinę, a w porywach nawet do 115. W województwie śląskim dziś kolejny pochmurny dzień, ale też od czasu do czasu pojawiać się będą przejaśnienia. Jednak po południu warto mieć przy sobie parasol, bo w wielu miejscach na Śląsku popada przelotny deszcz. Na Przedgórzu i w Beskidach momentami może też zagrzmieć. Temperatura teraz w granicach 19-20 stopni, maksymalnie dziś na termometrach do 22,5 w Częstochowie i na Jurze, do 23 w Katowicach i miastach.

0: Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do 24, w Bielsku-Białej w rejonach podgórskich od 20 do 22, a wysoko w Beskidach od 14 do 16. Wiatr przeważnie umiarkowany, jednak okresami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę, południowo-zachodni i zachodni. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 979, mierzone na poziomie morza 1011 hektopaskali. Będzie spadało, no i biometr dziś niekorzystny. A jutro, w środę, na Śląsku zachmurzenie przeważnie umiarkowane, padać już nie powinno, jednak nieco chłodniej się zrobi, bo temperatura maksymalna w zakresie 19-21 stopni Celsjusza. Do tego dość silny wiatr do nas dotrze z północnego zachodu w porywach do 55 km na godzinę. I proszę Państwa, taka mniej więcej pogoda utrzyma się również w ciągu kilku kolejnych dni. A wyraźnie cieplej zrobi się dopiero w przyszłym tygodniu.
1: Czyli czekamy, ale cieszymy się też tym, co mamy teraz, ponieważ są tacy niewątpliwie, którzy preferują chłodniejsze wakacyjne dni, prawda? Więc dla każdego coś miłego.
0: Właśnie, szczególnie u tych takich afrykańskich upałów.
1: Zgadza się.
0: Które mieliśmy niedawno.
1: Dziękujemy pięknie i do usłyszenia po 14. Dariusz Schmidt.
0: Dzięki.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 7 lipca, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Szef MON-u zarzuca kłamstwo otoczeniu prezydenta w sprawie sprzętu przekazywanego Ukrainie. Znaleziono ciało kobiety podejrzanej o dokonanie zamachu w Monako na ukraińskiego oligarchę. Sprawa nieodpłatnego dożywotniego użyczenia mieszkania biskupowi Grzegorzowi Kaszakowi pod lupą prokuratury. Wicepremier, minister obrony narodowej twierdzi, że otoczenie prezydenta kłamie, pisząc o tym w mediach społecznościowych. Władysław Kośniak-Kamysz wyjaśnił, że kłamstwem jest to, że Karol Nawrocki nie wiedział o sprzęcie przekazywanym Ukrainie. Szef MON-u napisał, że sprawa była omawiana na posiedzeniach Komitetu Bezpieczeństwa Rady Ministrów z udziałem przedstawiciela Biura Bezpieczeństwa Narodowego 10 i 17 lutego oraz 24 marca. Informacje na ten temat otrzymał również szef Kancelarii Prezydenta, a z samym prezydentem rozmawiał o tym sekretarz generalny NATO. Na końcu wpisu w mediach społecznościowych wicepremier, minister obrony Władysław Kośniak-Kamysz pyta: w czyim interesie kłamiecie? Łączna wartość donacji Polski dla Ukrainy wyniosła około 16,5 miliarda złotych, przy czym prawie 15 miliardów przypadło na lata rządów Prawa i Sprawiedliwości. Ostre słowa szefa kancelarii ukraińskiego prezydenta wobec Polski. Kirill Budanow oskarżył Polskę o przygotowywanie kroków, które doprowadzą do dalszej eskalacji w stosunkach. W tym kontekście wskazał na zbliżającą się 83. rocznicę rzezi wołyńskiej. Kirill Budanow nazwał politykę polskich władz niedojrzałą i porównał ją do działań Rosji.
3: W wywiadzie udzielonym portalowi RBK Ukraina Kirill Budanow powiedział, że Polska dąży do eskalacji stosunków z Ukrainą w kontekście pamięci historycznej i upamiętnienia zbrodni wołyńskiej. Zbliża się rocznica tragedii wołyńskiej. Z informacji, którymi dysponuję, wynika, że przygotowywany jest cały szereg, moim zdaniem, niedojrzałych kroków eskalacyjnych. Szef biura prezydenta Zełenskiego powiedział, że Polska stawia przed Ukrainą ultimatywne żądania. Ukraina nie przyjmie ultimatum od nikogo na świecie. Ostatni, kto próbował postawić nam ultimatum, była Federacja Rosyjska. Bez urazy dla Polski, ale Rosja jest nieco potężniejsza od Polski, a mimo to nie przyjęliśmy jej ultimatum. Pod koniec maja prezydent Wołodymyr Zełenski nadał imię bohaterów UPA jednostce ukraińskiej armii. Wywołało to oburzenie w Polsce i apele o zmianę decyzji, które zostały przez Kijów odrzucone. Paweł Buszko, Polskie Radio.
2: 11 lipca przypada 83. rocznica zbrodni wołyńskiej, w ramach której z rąk ukraińskich nacjonalistów zginęło około 100 tysięcy Polaków. Pod Kijowem znaleziono ciało kobiety podejrzanej o dokonanie zamachu w Monako na ukraińskiego oligarchę Wadyma Jermołajewa. Jak donosi Ukraińska Prawda, kobieta została zastrzelona, a potem zakopana. To Anastazja Berezowska, obywatelka Ukrainy. Według monakińskiej prokuratury pod koniec czerwca podłożyła bombę przed wejściem do domu Jermołajewa, by zmylić organy ścigania. Zamachu dokonała przebrana za mężczyznę. Ranny oligarcha przeżył, a jest w szpitalu. Jest objęty ukraińskimi sankcjami za kontynuowanie działalności na okupowanym przez Rosję Krymie. Prokuratura w Sosnowcu bierze pod lupę sprawę nieodpłatnego dożywotniego użyczenia mieszkania emerytowanemu biskupowi Grzegorzowi Kaszakowi. Lokal należy do tamtejszej Caritas. Duchowny w atmosferze skandalu po aferach seksualnych z udziałem księży z tej diecezji 3 lata temu ustąpił ze stanowiska. Jak mówi Bartosz Kilian, rzecznik prokuratury w Sosnowcu, do śledczych wpłynęło zawiadomienie przewodniczącego Komisji Wyjaśnienia i Naprawa kwestionujące legalność przekazania mieszkania.
4: jak podniosły zawiadamiający w październiku 2023 roku, a więc w okresie ustępowania z urzędu, poprzedni biskup sosnowiecki miał spowodować przeniesienie na niego dożywotniego prawa do nieodpłatnego korzystania ze świeżo wyremontowanego lokalu mieszkalnego, formalnie stanowiącego mienie Caritas diecezji sosnowieckiej. Po wstępnej analizie na szczeblu prokuratury okręgowej materiały sprawy przekazano prokuraturze rejonowej Sosnowiec Północ w Sosnowcu. Na dziś decyzja co do ewentualnego wszczęcia śledztwa jeszcze nie zapadła.
2: Prokuratura na razie nie udziela bliższych informacji w tej sprawie. Trumna z ciałem Ajatollaha Alego Chameneiego jest już w świętym mieście Kom, które jest dla szyitów tym, czym Watykan dla katolików. W Iranie trwają uroczystości pogrzebowe zabitego pierwszego dnia wojny najwyższego przywódcy Iranu.
5: Kom to siedziba duchowieństwa sprawującego rządy nad religijnymi aspektami Republiki Islamskiej Iranu i miejsce, gdzie studiuje się szyicką odmianę islamu. Uczą się tu zarówno mężczyźni, jak i kobiety, choć oczywiście osobno. Przez następne godziny będą trwałe modlitwy w mieście Jamkaran, gdzie, jak wierzą szyici, wiernym we wtorkowe noce objawia się czasem imam Mehdi, ostatni z 12 imamów, który ma się objawić na końcu czasów, by zaprowadzić pokój, sprawiedliwość i islam na całym świecie. Póki co pozostaje on jednak w ukryciu i tylko nieliczni mogą go zobaczyć. Do symboliki ukrytego imama odnoszą się czasem szyici, którzy uczestniczą w uroczystościach pogrzebowych Alego Chameneiego. Pytani o coraz bardziej rzucającą się w oczy nieobecność nowego przywódcy tłumaczą, że Mocztabie bycie w ukryciu nie odbiera siły i że nie pokazując się też może dużo zdziałać. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Teheran.
2: Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest w większości bardzo dobra. Ponad połowa prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Na północy kraju prognozowane są wezbrania wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega również przed silnym wiatrem oraz burzami. Na południu kraju prognozowane są z kolei burze z intensywnymi opadami deszczu. Miejscami może spaść do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie możliwy jest grad. Od 16 stopni na północy do 24 na południu.
7: Autopromocja.

Gdybym nie poszedł na tamtą imprezę, gdybym nie pogadał jeszcze w Uberze, gdybym nie powiedział, że nadal wierzę, gdybym komuś później oddał swe serce, co wtedy? Co wtedy? Boję się tego, gdy patrzę na siebie.

0: Jest 13. Po wybuchu butli z gazem w jednym z domów w Zabrzu trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia. Województwo śląskie z ostrzeżeniami pierwszego stopnia wydanym przez synoptyków w związku z możliwymi burzami. Minister zdrowia ma dziś przedstawić plany naprawy systemu opieki medycznej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Trwa wyjaśnianie okoliczności związanych z wybuchem butli z gazem. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w Zabrzu, w domu jednorodzinnym przy ulicy Knosały. Krzysztof Migas z zabrzańskiej Straży Pożarnej poinformował, że poszkodowany został jeden mężczyzna.
2: W chwili wybuchu wewnątrz budynku przebywało dwóch mężczyzn. Jeden z nich w wyniku zdarzenia doznał oparzeń. W wyniku wybuchu nie doszło do pożaru. Fala uderzeniowa była jednak na tyle silna, że wypchnęła na zewnątrz szyby z dwóch okien budynku. Rozrzucone odłamki szkła uszkodziły dwa samochody osobowe zaparkowane w pobliżu budynku.
0: Drugi mężczyzna nie wymagał hospitalizacji. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, po czym wynieśli butle na zewnątrz i przewietrzyli pomieszczenia. Badania potwierdziły, że nie ma zagrożenia kolejnym wybuchem ani pożarem.

0: nie będą satysfakcjonujące, to następnego dnia podejmie decyzje personalne. Poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Kropiwnicki, zapytany o ewentualną dymisję minister zdrowia, mówi, że ewentualne decyzje personalne należą do premiera.
1: Poczekajmy na decyzję premiera, bo to myślę, że do ostatnich chwil będzie się decydowało. Premier podejmuje decyzję też po analizie tych dokumentów, które dostał po weekendzie, czyli ten plan naprawczy i NFZ-u i całego systemu ochrony zdrowia, po to, żeby wyeliminować nieprawidłowości, które widzieliśmy i z którymi trzeba się zderzyć.
0: Opozycja uważa, że minister zdrowia powinna stracić posadę. Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości mówi, że premier ma jednak w tej sprawie twardy orzech do zgryzienia, bo Jolanta Sobierańska-Grenda była jego osobistym wyborem.
2: To on wskazał palcem, można powiedzieć, że to ma być ta osoba. Jedyne jej pomysły na jakieś zmiany, no to cięcia wydatków. No, zarządzenie z 1 kwietnia mówiące o obcięciu finansowania badań diagnostycznych, no jest niebywałym skandalem. To wydłużyło kolejki.
0: Donald Tusk chce, aby propozycje Ministerstwa Zdrowia objęły rozwiązania problemów preferencyjnego traktowania pacjentów i kominów płacowych lekarzy. To odpowiedź na nieprawidłowości w warszawskim Szpitalu Południowym. Umowę na wsparcie ratownictwa wodnego podpisał wojewoda śląski Marek Wójcik ze Śląskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. To jeden z dwóch podmiotów wyłonionych do realizacji tego zadania. Organizacja otrzymała ponad 127 tysięcy złotych na ten cel. Jak czytamy na Facebooku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, dzięki przekazanemu wsparciu ratownicy będą mogli utrzymać gotowość do prowadzenia działań na zbiornikach wodnych województwa, zapewniając mieszkańcom i turystom bezpieczeństwo przez cały ten rok. A dziś w regionie pochmurno. Tego popołudnia pojawią się przejściowe opady deszczu i miejscami mogą występować burze. Temperatura do 25 stopni. Powietrze jest aktualnie dobrej jakości.
3: Dariusz Schmidt, który pojawił się z najświeższą prognozą pogody, rozmarzył się, więc zastanawiam się, jakie ty masz takie niespełnione wakacyjne marzenie?
4: No właśnie, się też tak zastanawiam. No, ale moje się chyba spełniło, bo to co roku jestem w Chorwacji i tam się spełnia wiele.
3: A i tam się wiele marzeń spełnia. Nie ma nic takiego, co chciałbyś zrobić, a jeszcze nie zrobiłeś? Naprawdę musi być coś takiego.
4: No na pewno jest wiele takich rzeczy, ale teraz akurat nic takiego nie przychodzi mi do głowy, no bo głowa wypoczęta.
3: Tak, i zajęta prognozą pogody, więc czy aura spełni nasze marzenia dzisiejsze?
4: Oj, nie wiem. No chyba, że lubisz fronty i niże.
3: No wolę nie, ale trudno, no, nie mamy na pewne rzeczy wpływu, więc prosimy szczegóły.
4: No dzisiaj nie najlepsza aura. Proszę Państwa, w kraju zachmurzenie przeważnie będzie duże i całkowite. Miejscami pojawią się opady deszczu. W południowej połowie kraju również możliwe burze, lokalnie nawet z gradem. Najwięcej deszczu spadnie jednak w rejonie Pomorza, Warmii i Mazur. A temperatura maksymalna dziś od 16-17 stopni na północy i północnym wschodzie do 23-24 na południowym zachodzie i południu. Wiatr początkowo słaby i umiarkowany, po południu wieczorem, zwłaszcza na wybrzeżu, silny i bardzo silny, do 70 km na godzinę, a w porywach nawet do 115. W województwie śląskim dziś kolejny pochmurny dzień, ale też od czasu do czasu pojawiać się będą przejaśnienia. Jednak po południu warto mieć przy sobie parasol, bo w wielu miejscach na Śląsku popada przelotny deszcz. Na Przedgórzu i w Beskidach momentami może też zagrzmieć. Temperatura teraz w granicach 19-20 stopni, maksymalnie dziś na termometrach do 22,5 w Częstochowie i na Jurze, do 23 w Katowicach i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, do 24 w Bielsku-Białej, w rejonach podgórskich od 20 do 22, a wysoko w Beskidach od 14 do 16. Wiatr przeważnie umiarkowany, jednak okresami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę, południowo-zachodni i zachodni. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 979, mierzone na poziomie morza 1011 hektopaskali. Będzie spadało, no i biometr dziś niekorzystny. A jutro, w środę, na Śląsku zachmurzenie przeważnie umiarkowane, padać już nie powinno, jednak nieco chłodniej się zrobi, bo temperatura maksymalna w zakresie 19-21 stopni Celsjusza. Do tego dość silny wiatr do nas dotrze z północnego zachodu w porywach do 55 km na godzinę. I proszę Państwa, taka mniej więcej pogoda utrzyma się również w ciągu kilku kolejnych dni. A wyraźnie cieplej zrobi się dopiero w przyszłym tygodniu.
3: Czyli czekamy, ale cieszymy się też tym, co mamy teraz, ponieważ są tacy niewątpliwie, którzy preferują.

0: chłodniejsze wakacyjne dni, prawda? Więc dla każdego coś miłego.
1: Właśnie, szczególnie u tych takich afrykańskich okołach.
0: Zgadza się.
1: Które mieliśmy niedawno.
0: Dziękujemy pięknie i do usłyszenia po 14. Dariusz Schmidt.
1: Dzięki.

0: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Uwaga teraz na Wiślance w Żorach. W rejonie stacji paliw doszło do potrącenia pieszego. Z kolei w Tychach na Oświęcimskiej, czyli drodze krajowej 44, miało miejsce potrącenie rowerzysty. W Milówce na ulicy Kolonia Prusów przewrócił się ciągnik. Jeden mężczyzna został poszkodowany i są tam kłopoty z przejazdem. W Sosnowcu na 3 maja zderzyły się dwa auta. Utrudnienia z tym związane są na jezdni w stronę Dęblińskiej. Do wypadku doszło także w Bytomiu na skrzyżowaniu Chrzanowskiego i Batorego. W Rudzie Śląskiej kolizja miała miejsce na ulicy Szyb Barbary, a w Gliwicach dwa samochody zderzyły się na Wysokiej w rejonie skweru Maurera. Uwaga teraz także na kolizję w Bielsku na Warszawskiej. Ruch na drogach regionu raczej umiarkowany, poważnych korków nie ma, ale trzeba zwolnić w miejscu prac drogowych. Tłoczniej na przykład na trasie 44 w Bieruniu i w Bieruniu Nowym.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 7 lipca, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. NATO ogłasza deklaracje zwiększające zdolności wojskowe. Pełna kwota zostanie podana jutro. Śledczy mają wyniki sekcji zwłok ofiar tragedii w Skawinie pod Krakowem. Mija rok od tymczasowego przywrócenia kontroli na granicach z Litwą i Niemcami. Polska podpisała porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi, Niemcami, Holandią i Szwecją w sprawie utworzenia w Europie Centrum Serwisowania Pocisków PAK-3 do systemów Patriot, ogłosił Władysław Kośniak-Kamysz. Szef MON-u jest teraz w Ankarze na zaczynającym się właśnie szczycie NATO. Sojusz także ogłasza projekty i deklaracje dotyczące zwiększenia zdolności wojskowych. Prezentacja odbyła się w Ankarze na Forum Przemysłu Obronnego kilka godzin przed rozpoczęciem szczytu. To wielomiliardowe projekty, pełna kwota zostanie ogłoszona jutro. Wszystko po to, by nie doszło do sporu z prezydentem Donaldem Trumpem na tle wydatków na zbrojenia w Europie.
2: Prezentacja projektów odbyła się z wielkim rozmachem. Na dużym telebimie pokazywane były flagi państw uczestniczących w projektach i zdjęcia, na przykład samolotów transportowych Airbus 400M. Wspólne zakupy zadeklarowało 7 krajów, w tym Polska. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte ogłosił także współpracę kluczowych amerykańskich firm z europejskimi, w tym z polską grupą zbrojeniową. Dzięki temu będziemy mogli produkować czołgi Abrams, pociski AMRAAM, systemy ataku, samoloty Barracuda, bomby o małej średnicy czy pociski Stinger tutaj w Europie. Ogłoszone zostały też m.in. wspólne projekty dronowe. Wszystko specjalnie dla prezydenta Trumpa, by uratować szczyt. Z Ankary, Beata Płomecka, Polskie Radio.
1: Prezydent Karol Nawrocki przyznał, że jest zdumiony słowami szefa MON-u Władysława Kośniaka-Kamysza w sprawie donacji uzbrojenia dla Ukrainy. Decyzję podjął pan, proszę się z nią po męsku zmierzyć, napisał prezydent na portalu X. Wcześniej wicepremier przekazał, że otoczenie prezydenta Nawrockiego było informowane o planowanej donacji dla ukraińskiej armii, m.in. amerykańskich rakiet. Miał do tego dojść na posiedzeniach Komitetu Bezpieczeństwa 10 lutego, 17 lutego oraz 24 marca. Zabójstwo i samobójstwo to prawdopodobny scenariusz tragedii w Skawinie pod Krakowem. Przebieg wydarzeń potwierdza sekcja zwłok dwóch kobiet i dziecka oraz mężczyzny. Jak wyjaśnia prokuratura, to właśnie on miał najpierw zabić swoją żonę, teściową oraz dziecko, a potem siebie. Ciało mężczyzny znaleziono w łazience, trzy pozostałe w innym pomieszczeniu, mówi Tomasz Waszczuk z prokuratury w Krakowie.
3: Jeśli chodzi o obrażenia, biegły stwierdził starszej z kobiet obrażenia głowy, które były prawdopodobnie przyczyną zgonu. U młodszej z kobiet również zostały stwierdzone obrażenia głowy, a także rany cięte. U pozostałych osób również rany cięte, rany kłute.
1: Biegli pobrali próbki i sprawdzają, czy mężczyzna w chwili tragedii był pod wpływem narkotyków czy dopalaczy. Ciała czterech osób w jednym z mieszkań w Skawinie znalazła policja. To dziadek zmarłego dziecka powiadomił służby o tym, że nie ma ze swoją rodziną kontaktu. Kontrole po polskiej i niemieckiej stronie granicy komplikują życie mieszkańców pogranicza, zauważa to zastępca burmistrza Słubic. Adam Szulczewski liczy na to, że działania, które mają być prowadzone do października, nie zostaną przedłużone.
4: Te kontrole mimo wszystko utrudniają funkcjonowanie, czy takie codzienne życie na granicy. Pamiętajmy, że każdego dnia przez most w Słubicach przejeżdża około 20 tysięcy samochodów. Mamy naprawdę wielu mieszkańców, którzy żyją de facto w rozkroku pomiędzy Słubicami i Frankfurtem nad Odrą. Każdego dnia kilkukrotnie przekraczają te granice.
1: Mija rok od tymczasowego przywrócenia kontroli na granicach z Litwą i Niemcami. W ciągu roku na przejściach granicznych w województwach lubuskim i dolnośląskim służby skontrolowały ponad 1 000 000 osób i 500 000 pojazdów wjeżdżających do Polski. Celem kontroli przywróconych rok temu na granicach jest zwalczanie nielegalnej migracji i przestępczości transgranicznej. Słoweńskie służby walczą z rozległym pożarem lasu w rejonie Słoweńskiej Bistricy, znanym wśród miłośników pieszych wędrówek. Ogień wybuchł na trudno dostępnym, stromym terenie w pobliżu stanowiska archeologicznego, co znacznie utrudnia akcję gaśniczą.
5: Do działań skierowano kilka jednostek straży pożarnej, a po wykryciu zagrożenia uruchomiono również śmigłowiec gaśniczy. Strażacy muszą zmagać się nie tylko z ogniem, ale także z osuwającymi się kamieniami, które stanowią dodatkowe zagrożenie dla ratowników. Policja i służby ratunkowe apelują do turystów i mieszkańców, aby nie zbliżali się do rejonu pożaru. Zamknięte zostały szlaki prowadzące do Bistriszkega Windgarja, popularnego wąwozu odwiedzanego przez miłośników pieszych wędrówek. Funkcjonariusze podkreślają, że obecność osób postronnych mogłaby utrudnić akcję ratowniczą i narazić je na niebezpieczeństwo. Pożar wybuchł w czasie utrzymujących się w Słowenii wysokich temperatur i dużego zagrożenia pożarowego. Służby monitorują sytuację i zapowiadają, że ograniczenia w dostępie do szlaków pozostaną w mocy do czasu całkowitego opanowania ognia oraz wyeliminowania ryzyka dla odwiedzających. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Synoptycy ostrzegają na północy przed silnym wiatrem oraz burzami, a na południu prognozowane są burze z intensywnymi opadami deszczu. Wszędzie będzie pochmurno, 16 stopni nad morzem, 24 na południu.
7: Trójka.

widać mnie, a już patrzysz na nią. Przepychamy się jak na przerwie w szkole. Nie wynieśliśmy nic z lekcji o nas dwoje.

0: Jest 14. Do śmierci byłego prokuratora apelacyjnego z Katowic Jerzego H. i jego syna nie przyczyniły się osoby trzecie. Tak wynika z ustaleń śledczych. Premier ma nadzieję, że minister Jolanta Sobierańska-Grenda zaprezentuje jutro efekty ustaleń dotyczących zmian w systemie ochrony zdrowia. Nowa osoba pokieruje Teatrem Zagłębia w Sosnowcu. Od września będzie to Justyna Łagowska-Klata.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrobski, zapraszam. Do śmierci byłego prokuratora apelacyjnego z Katowic Jerzego H. i jego syna nie przyczyniły się osoby trzecie. Tak wynika z informacji przekazanych dziś przez prokuraturę okręgową w Gliwicach. Śledczy ocenili, że bezpośrednią przyczyną było wychłodzenie. Prokuratora Agnieszka Bukowska przekazała, że w tej sytuacji śledztwo prowadzone w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci zostało umorzone. Przypomnijmy, że zwłoki 68-letniego Jerzego H. i jego 41-letniego syna Łukasza H. znaleziono na początku marca w budynku przy ulicy Platanowej w Rybniku.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 7 lipca, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W reformie ochrony zdrowia to, co jest możliwe, zostanie przygotowane niezwłocznie, zapowiada premier. W Gnieźnie pojawiły się znaki alarmujące kierowców przed zwierzętami, które przebiegają przez ulicę. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem na północy i burzami na południu. Zamiast dymisji w resorcie zdrowia będzie prezentacja planu naprawy systemu ochrony zdrowia. Jutro kierownictwo Ministerstwa Zdrowia i NFZ-u wspólnie ma przedstawić zaakceptowane przez premiera propozycje dotyczące ograniczenia zarobków lekarzy i przypadków omijania kolejek do specjalistów oraz dokładniejszej kontroli czasu pracy medyków. Łączymy się z Michałem Makowskim. Witaj.
3: Dzień dobry.
2: Powiedz, co konkretnie się ma zmienić?
3: Reformy mają polegać na przyspieszeniu we wdrożeniu systemu e-rejestracji, wprowadzeniu limitów zarobków dla lekarzy w szpitalach oraz limitu godzin przepracowanych w publicznej służbie zdrowia. Premier Donald Tusk powiedział, że szefowie Ministerstwa Zdrowia i NFZ-u stoją przed zadaniem stworzenia systemowych rozwiązań dotyczących m.in.
4: nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń, organizacji prac szpitali.
3: Wszędzie tam, gdzie będzie można działać za pomocą rozporządzenia lub zarządzenia, zmiany zostaną przeprowadzone w trybie pilnym. W innych przypadkach, czyli tam, gdzie chodzi o zmiany ustawowe, trzeba będzie się uzbroić w cierpliwość.
4: Nie będą to łatwe zadania i nie wszystkim się spodobają, jak się domyślacie, ale nie ma odwrotu od tej drogi.
3: Ministerstwo Zdrowia proponuje, aby szpital mógł wydać tylko 60-70% środków z dotacji NFZ-u na wynagrodzenia lekarzy. Chodzi również o reorganizację szpitali. Obecnie w Polsce jeden szpital przypada na 60 tysięcy pacjentów. Tymczasem według kierownictwa NFZ-u w pełni działający wieloprofilowy szpital powinien przyjmować nawet 3 razy więcej pacjentów.
2: O czym relacjonował Michał Makowski. Po publikacji Wirtualnej Polski dyrektor szpitala w Pile zarządził kontrolę portalu.

0: procesie dotyczącym defraudacji unijnych środków. Sąd zdecydował jednak o złagodzeniu wyroku pierwszej instancji, który ukarał ją zakazem startu w wyborach przez 5 lat. Start Marine Le Pen w przyszłorocznych wyborach prezydenckich stoi teraz pod znakiem zapytania. Czarny kot i napis ostrzegający przed zwierzętami, które przebiegają przez ulicę. W Gnieźnie pojawiły się znaki alarmujące kierowców. Fundator oznaczeń, prezes fundacji Red Cat Andrzej Zabiega, mówi, że mają przypominać o wolno żyjących w mieście zwierzętach, w tym kotach.
1: Ten znak jest takim głosem nie moim, tylko właściwie tych zwierząt. Ma być pomocny dla wszystkich zwierząt, które mogą ulec jakimś wypadkom, bo nikt nie mówi o przechodzących jeżach, które widzimy nagminnie. Nikt się nawet nie zastanawia, jak te zwierzęta rozjedzie. Większość ludzi nie widzi w tych zwierzętach żywej jakiejś istoty tylko, bo tam mi się zbił reflektor, czy urwało mi kawałek zderzaka.
0: Władze Gniezna informują, że mimo obiekcji niektórych kierowców znaki ustawiono legalnie. Podkreślają, że dzięki kotom w mieście jest mniej szczurów i myszy. 17 stopni pokazują termometry nad samym morzem, a silny wiatr sprawia, że odczuwalna temperatura jest jeszcze niższa. Do tego niemal bez przerwy pada deszcz. Kto spędza wakacje nad morzem i liczył na opalanie się na piasku, może być rozczarowany. Z turystami w Niechorzu i Rewalu rozmawiała Aneta Łuczkowska.
2: Pogoda typowo barowa.
3: Mąż w poniedziałek zaglądał na pogodę, miał być słonecznie, ale no widzimy jak jest, nie?
4: Trochę pada, musi popadać. Ja uciekłem od upału, bo u nas było 40 stopni na Dolnym Śląsku.
5: Co się robi jak pada i na plażę to tak średnio?
4: Na siłownię się chodzi, rowerkiem się jeździ, odpoczywa się. My z żoną nie leżymy na plaży.
0: Pogoda nad morzem będzie się poprawiać. Jutro już nie powinno padać, ale zapowiadany jest silny wiatr. Ciepło i słonecznie będzie znów pod koniec tygodnia.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: A najbliższe dni w Polsce będą pochmurne, deszczowe i przede wszystkim wietrzne. Temperatura w dzień wyniesie od 13 do 23 stopni. Szczególnie uważać trzeba na porywy silnego wiatru, mówi Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
7: Porywy wiatru dzisiaj na wybrzeżu duże. Zostały te ostrzeżenia, tak jak mówiłem, pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Najbardziej taka niebezpieczna sytuacja prognozowana jest tutaj dla okolic Zatoki Gdańskiej. Tutaj dla powiatów Puckiego i Nowodworskiego zostały wydane ostrzeżenia najwyższego, trzeciego stopnia przed silnym wiatrem.
0: A na południu prognozowane są burze z intensywnymi opadami deszczu. Wszędzie będzie pochmurno, 16 stopni nad morzem, 24 na południu.
8: Trójka.
9: Sprawdźmy, co nas czeka w pogodzie. Dariusz Schmidt, witamy w studiu.
10: Witam serdecznie. No właśnie nad Katowicami przychodzi taka nawet lekka burza, bo parę razy nawet było słychać gdzieś tam grzmoty.
9: I punktowo przelotnie dzisiaj w całym regionie.
10: Tak, tak, tak to będzie wyglądać. Mniej więcej do godziny 17:00, potem już powinno się uspokoić, nawet pojawią się przejaśnienia, jeszcze słońce też dzisiaj zobaczymy. No dobra, to taki wstęp, a teraz szczegóły. Proszę Państwa, w kraju, zacznijmy może od kraju, po południu wieczorem zachmurzenie przeważnie nadal będzie duże, no i miejscami, szczególnie właśnie na południu i na północy Polski, pojawią się przelotne opady deszczu, czasami nawet takie intensywniejsze. W południowej połowie kraju możliwe też burze, lokalnie z gradem. No teraz akurat nad Katowicami taka burza nie przechodzi. Na szczęście gradu nie ma. I temperatura maksymalna od 15 do 17 stopni na północy, około 19 w centrum, a w obszarach podgórskich do 23 stopni, 25 w południowej połowie Polski. Wiatr umiarkowany i dość silny w porywach do 60 km na godzinę z kierunków zachodnich. Na południu kraju w czasie burz porywy wiatru do 70, lokalnie nawet do 80 km na godzinę. W województwie śląskim no, pochmurne popołudnie i pochmurny wieczór. Dopiero wieczorem jednak od czasu do czasu może wyjrzeć jeszcze słońce, a do tego czasu, czyli przedtem w wielu miejscach na Śląsku, popada przelotny deszcz i też może zagrzmieć na Przedgórzu i w Beskidach oraz w metropolii szczególnie. Pogoda uspokoi się, tak jak mówiłem, koło godziny 19-18. Wtedy już opady powinny w całym regionie zaniknąć, przeniosą się do Małopolski. Temperatura teraz w granicach 21-23 stopni, a maksymalnie dziś na termometrach do 22 w Częstochowie i na Jurze do 23,5 w Katowicach i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii do 23,5 do 24 nawet w Bielsku Białej do 23.

0: 3,5 w Rybniku, Raciborzu, w rejonach podgórskich od 20 do 22, a wysoko w Beskidach od 14 do 16 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę, południowo-zachodni i zachodni. W czasie najbliższej nocy również pochmurno, no i na przeważającym obszarze województwa śląskiego można spodziewać się opadów deszczu, czasami nawet takich intensywniejszych chwilami. Temperatura minimalna w zakresie 12-15 stopni Celsjusza. Wiatr jednak już osłabnie, nadal będzie wiał z zachodu. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 979, mierzone na poziomie morza 1011 hektopaskali, jednak będzie spadało. No i biometr dziś, jak Państwo przypuszczacie, niekorzystny. Jutro no, troszeczkę się ten biometr zmieni, bo w środę już zachmurzenie przeważnie umiarkowane, padać nie powinno, jednak za to zrobi się nieco chłodniej, bo temperatura maksymalna w zakresie 19-21 stopni, do tego dość silny wiatr się pojawi z północnego zachodu. W czwartek zachmurzenie zmienne, przeważnie duże, z przejaśnieniami, już bez deszczu, jedynie lokalnie gdzieś tam może słabo pokropić. Temperatura maksymalna 20-22 stopnie. Wiatr umiarkowany i dość silny z północnego zachodu, w porywach do 50 km na godzinę. No i taka pogoda, właściwie taka, no, trudno powiedzieć, że letnia, utrzyma się do końca tygodnia. Temperatury powyżej 25 stopni Celsjusza pojawią się, ale to dopiero w przyszłym tygodniu.
1: No trochę nam grządki też musi podlać.
0: No oczywiście.
1: Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Zdradzimy Państwu od kuchni takie nasze ustalenia. O dzisiaj przed południem z Darkiem Schmidtem wybraliśmy się do Ogrodu Śląskiego Teatru Impresaryjnego w Rudzie Śląskiej, dlatego że w sobotę będzie tam program specjalny, plenerowy. No i było trochę ustaleń i rozmawialiśmy z kapelmistrzem orkiestry, który zapewnił, że będzie ciepło, bo kiedy oni grają, to nigdy nie pada.
0: Tak, no, a będzie orkiestra grała, nie tylko orkiestra, gdzieś tam dużo ciekawych, fajnych rzeczy działo. Śląska Fala tym razem nie od 6 do 10 po Śląsku na antenie Radia Katowice, tak, ale od 10 do godziny 14. No, będziemy rozmawiać między innymi i prowadzić, myślę, audycję z Michałem Kaczmarczykiem, czyli Michał waży i gwarzy. Tym razem to będzie gwarzenie i poznamy smaki i smaczki Rudy Śląskiej przez 4 godziny aż.
1: A od 6 rano w sobotę będzie Jurajska Fala ze mną.
0: No,
1: później
0: też,
1: do was podjadę się poczęstować na drugie śniadanie. Bardzo dziękuję, Dariusz Schmidt.
0: Dzięki.
1: To była prognoza pogody. Szczegóły przekażę Państwu Dorota Stawika.
2: Mocno zakorkowany przejazd drogą 88 w Gliwicach. Ciasno jest od strefy ekonomicznej do zjazdu na drogę 901. Tłoczno też w Gliwicach na trasie 44, czyli ulicy Pszczyńskiej przy zjeździe na autostradę A4. W Katowicach sporo samochodów na DTSC na pasach do Sosnowca. Wolniej idzie również przejazd drogą 86. Między Dąbrówką Małą a węzłem Murckowska natężony ruch jest tam na pasach w obie strony. Ciasno też na drodze 79 między Mysłowicami a Katowicami, spory ruch także na autostradzie A4 między tymi miastami. W Tychach ciasno na trasie 44 na skrzyżowaniu przy Browarze oraz między węzłem z Krajową Jedynką a Urbanowicami. Na trasie 44 nogę z gazu trzeba zdjąć też w Bieruniu i w Bieruniu Nowym. Z kolei na jedynce między Tychami a Bielskiem ciaśniej jest w Pszczynie i Goczałkowicach. Zakorkowany także zjazd z trasy S1 do centrum Żywca. 691 400 400 czekamy na sygnały z dróg i do usłyszenia ponownie przed godziną 15.
3: Sponsorem audycji jest nowy salon Cherry PGD. Chorzów, ulica Zielony Zaułek 2.

0: 13.30 zapraszamy na informacje w skrócie, a w studiu Paweł Nadrowski.
1: Sojusz Północnoatlantycki ogłasza projekty i deklaracje dotyczące zwiększenia zdolności wojskowych. Prezentacja odbyła się w Ankarze kilka godzin przed rozpoczęciem szczytu NATO w tureckiej stolicy. To wielomiliardowe projekty, a pełna kwota zostanie ogłoszona jutro. Umowę na wsparcie ratownictwa wodnego podpisał wojewoda śląski ze Śląskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. To jeden z dwóch podmiotów wyłonionych do realizacji tego zadania. Organizacja otrzymała ponad 127 tysięcy złotych na realizację zadań do końca tego roku. Na cmentarzu Jeruzalem w Raciborzu Instytut Pamięci Narodowej prowadzi poszukiwania ofiar niemieckiego totalitaryzmu. Dziś IPN poinformował, że odnaleziono szczątki 4 osób. Zostaną poddane dalszym oględzinom i próbie identyfikacji genetycznej. Do 22 lipca mieszkańcy Bielska Białej mogą zabrać głos w sprawie ewentualnego nocnego zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych i w sklepach na terenie miasta między 22 a 6 rano. Opinię można wyrazić za pomocą specjalnego formularza lub elektronicznie na stronie magistratu.
2: Program Trzeci Polskiego Radia jest wtorek, 7 lipca, minęła 15. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent był informowany o planach przekazania amerykańskich rakiet Ukrainie, mówi wiceszef MON-u i podaje daty. Ruszyło posiedzenie Trójstronnego Komitetu do Spraw Ochrony Zdrowia z udziałem szefowej resortu Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Marine Le Pen ponownie skazana w procesie dotyczącym defraudacji środków z Unii Europejskiej. Jest odpowiedź wiceszefa MON-u w sprawie sprzętu wojskowego dla Ukrainy. Cezary Tomczyk powiedział, że otoczenie prezydenta Nawrockiego było informowane o planowanym przekazaniu ukraińskiej armii m.in. amerykańskich rakiet. Miało do tego dojść na posiedzeniach Komitetu Bezpieczeństwa Rady Ministrów 10 lutego, 17 lutego oraz 24 marca tego roku.
3: Na Komitecie Bezpieczeństwa w obecności przedstawicieli Biura Bezpieczeństwa Narodowego została przekazana informacja, która mówiła o donacjach na rzecz Ukrainy. Ale co najważniejsze, 9 kwietnia szef służby kontrwywiadu wojskowego, pan generał Stróżyk, w obszernym 16-stronicowym piśmie poinformował szefa Kancelarii Prezydenta, pana Zbigniewa Boguckiego, o wszystkich szczegółach, które dotyczą przekazania tych kilku rakiet Patriot na Ukrainę.
2: Przed wylotem z prezydentem na szczyt NATO do Ankary szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz powiedział, że Karol Nawrocki nie był konsultowany w tej sprawie, podobnie jak Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Jak dodał, rząd chce przekierować odpowiedzialność za złą decyzję, a taką było przekazanie nowoczesnego uzbrojenia za wschodnią granicę. W Centrum Dialogu rozpoczęło się posiedzenie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia z udziałem szefowej resortu Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Strony mają poznać plan naprawy systemu. Wcześniej strona społeczna zerwała rozmowy w tym gronie, domagając się przedstawienia planu. Więcej na ten temat w kolejnych serwisach. Marine Le Pen ponownie skazana w procesie dotyczącym defraudacji środków Unii Europejskiej. Sąd apelacyjny złagodził jednak wyrok pierwszej.

0: czy też ustąpi miejsca swojemu najbliższemu współpracownikowi Jordanowi Bardelli. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Leśnicy alarmują, że kierowcy zostawiają w lasach drogi przeciwpożarowe i dojazdowe. Problem jest szczególnie widoczny w weekendy. Jacek Dzierżanowski z Nadleśnictwa Tułowicy przypomina, że źle zaparkowane auta utrudniają dojazd służbom ratunkowym i zwiększają ryzyko pożaru.
2: Miejmy świadomość, że pod samochodem przebiega układ wydechowy samochodu z rozgrzanym katalizatorem, z rozgrzanym tłumikiem. Stawiając samochód w miejscu nieprzeznaczonym do postoju pojazdów, narażamy środowisko na to, że może dojść do zapłonu chociażby suchej trawy, która dotknie rozgrzanych urządzeń w samochodzie.
1: W każdym nadleśnictwie są wyznaczone specjalne miejsca postoju, tak zwane parkingi leśne, a za zastawianie drogi przeciwpożarowej grozi mandat do 500 zł, a przed sądem grzywna nawet do 5 tysięcy.
3: Klimat.
1: Po ostatnich opadach zagrożenie pożarowe w lasach znacznie zmalało. Nie znikają natomiast alerty o suszy hydrologicznej. Ona dotyczy niemal każdego województwa. Do tego na całym wybrzeżu, a także w Zalewie Wiślanym i w Zlewni Górnej Łyny obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed wezbraniem wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Na południowym wschodzie występują ostrzeżenia pierwszego stopnia. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Do końca dnia pochmurno i deszczowo, na południu miejscami burze, okresami silniejszy wiatr, którego prędkość w Sudetach może wynosić do 100 km na godzinę. Na termometrach od 15 stopni w Elblągu do 19 w Warszawie i 26 w Opolu.
5: Autopromocja.
6: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Uwaga teraz w Rudzie Śląskiej na Radoszowskiej. Niedaleko połączenia z Batorego doszło do wypadku, zderzyły się tam dwa auta. Kolizja teraz natomiast na autostradzie A1 w Gliwicach, to na zjeździe na drogę 44 jadąc od Łodzi. Tam auto uderzyło w bariery. Stłuczka teraz także w Katowicach na Bażantów oraz w Tychach na Targiela. Korek na DTS-ce w Katowicach na pasach do Sosnowca, zatłoczony także przejazd drogą 86 między Katowicami a Sosnowcem. Natężony ruch na autostradzie A4 między Katowicami a Mysłowicami. Sporo samochodów na A4 na wysokości centrum miasta na pasach do Wrocławia. W zderzak jadą kierowcy przez tak zwane trzy górki, czyli 73 pułku piechoty w stronę Wiślanki. Tłok też na Wiślance na skrzyżowaniu przy centrum handlowym i natężony ruch na pętli Brynowskiej. Korek na zjeździe z Wiślanki w stronę Kostuchny.

kino, i ching, feng shui, sushi, ying yang, drum and bass, Buena Vista, Social Club. Przepraszam na chwileczkę, muszę w toalecie przypudrować nosek. Johnny

0: 13.30 zapraszamy na informacje w skrócie, a w studiu Paweł Nadrowski.
1: Sojusz Północnoatlantycki ogłasza projekty i deklaracje dotyczące zwiększenia zdolności wojskowych. Prezentacja odbyła się w Ankarze kilka godzin przed rozpoczęciem szczytu NATO w tureckiej stolicy. To wielomiliardowe projekty, a pełna kwota zostanie ogłoszona jutro. Umowę na wsparcie ratownictwa wodnego podpisał wojewoda śląski ze Śląskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. To jeden z dwóch podmiotów wyłonionych do realizacji tego zadania. Organizacja otrzymała ponad 127 tysięcy złotych na realizację zadań do końca tego roku. Na cmentarzu Jeruzalem w Raciborzu Instytut Pamięci Narodowej prowadzi poszukiwania ofiar niemieckiego totalitaryzmu. Dziś IPN poinformował, że odnaleziono szczątki 4 osób. Zostaną poddane dalszym oględzinom i próbie identyfikacji genetycznej. Do 22 lipca mieszkańcy Bielska Białej mogą zabrać głos w sprawie ewentualnego nocnego zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych i w sklepach na terenie miasta między 22 a 6 rano. Opinię można wyrazić za pomocą specjalnego formularza lub elektronicznie na stronie magistratu.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16-7 lipca. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Agnieszka Drost.
3: O tym, jak naprawić system opieki medycznej, strona społeczna chce rozmawiać z ministrem zdrowia. Ochrona przed nieuczciwymi praktykami. Rząd przyjął projekt ustawy. Koniec karania za podróżowanie z dziećmi. Są nowe przepisy wzmacniające prawa pasażerów lotniczych. Ochrona przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi oraz ułatwienia w komunikacji w postępowaniu karnym oraz między związkami zawodowymi, pracownikami i pracodawcami. Rząd przyjął 3 projekty ustaw, które wkrótce trafią do Sejmu. Łączymy się z kancelarią premiera, gdzie jest Michał Makowski. Dzień dobry, co konkretnie zawierają rządowe propozycje?
4: Pierwszy projekt rozszerza katalog nieuczciwych praktyk rynkowych ściganych przez UOKiK o 12 nowych zapisów. Producent towarów nie może na przykład wprowadzać konsumentów w błąd, twierdząc, że jego produkty są ekologiczne, powiedział rzecznik rządu Adam Szłapka.
5: Jeżeli nie ma na to żadnych dowodów, to producent nie będzie mógł umieszczać na opakowaniach, że coś jest eko, że coś ma niski ślad węglowy.
4: Kolejna zmiana, czyli nowelizacja kodeksu postępowania karnego, pozwoli pytać świadka w sprawie o PESEL, numer telefonu i adres poczty elektronicznej.
5: W procesach karnych w korespondencji urzędowej umożliwia korzystanie z takich dobrodziejstw cywilizacyjnych jak na przykład e-mail.
4: Sądy przestaną korzystać z faksów, które w ocenie ustawodawców nie stanowią już bezpiecznej metody komunikacji, a kolejna ustawa pozwoli na elektroniczną komunikację właśnie między pracodawcą a Radą Pracowników wewnątrz przedsiębiorstwa. Jutro przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i NFZ-u mają za to przedstawić plan reformy systemu ochrony zdrowia. Rozwiązania mają dotyczyć nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń oraz organizacji pracy szpitali. Rzecznik rządu zapewnił, że pieniędzy w budżecie NFZ-u nie zabraknie, chociaż do końca roku dziura budżetowa w służbie zdrowia sięgnie nawet 16 miliardów złotych.
3: Tyle Michał Makowski, dziękujemy za relację. A propos systemu zdrowia, w centrum

0: ale godzina jeszcze nie jest ustalona. Strona społeczna przed spotkaniem deklarowała, że skłonna jest do rozmowy, ale tylko z osobą decyzyjną, czyli z panią minister. Po kilkunastu minutach uczestnicy poprosili o krótką przerwę, wyszli do dziennikarzy i oświadczyli, że czekają na przyjazd pani minister Sobierańskiej-Grędy, choćby do późnego wieczora, ponieważ jej nieobecność traktują jako lekceważenie wszystkich uczestników dialogu i zgodnie oświadczyli, czekamy i jesteśmy gotowi do rozmów.
1: Mówił Jacek Frenzel, który powróci już za kilka minut w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Prezydent Ukrainy zaapelował do państw NATO o przekazywanie systemów obrony powietrznej. Wołodymyr Zełenski mówił o tym po wylądowaniu w Ankarze, gdzie rusza właśnie dwudniowy szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zależy nam na tym, by otrzymać jak najwięcej i jak najszybciej rakiety do systemów Patriot. To jest dla nas najważniejsza rzecz. Będziemy rozmawiać na ten temat, bo to jest sprawa pilna. Potrzebujemy ich, by bronić ludność cywilną, ale także naszą armię. Musimy ich bronić. Jutro Zełenski spotka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem, z którym chce również rozmawiać o systemach, które będą bronić Ukrainy przed zmasowanymi atakami Rosji. Parlament Europejski przyjął nowe przepisy wzmacniające prawa pasażerów linii lotniczych. Reforma ma ułatwić podróżnym dochodzenie odszkodowań. Teraz, zamiast czekać na zgłoszenie pasażera, to linia lotnicza będzie musiała sama informować o przysługujących mu prawach. Nowe przepisy mają też wyeliminować praktyki, które od lat budziły największe zastrzeżenia pasażerów, mówi bułgarski eurodeputowany Andrii Nowakow. Koniec z karami za podróżowanie z dziećmi, koniec z karami za bycie rodzicem i podróżowanie z synem lub córką, koniec z ukrytymi procedurami i klauzulami pisanymi drobnym druczkiem, których celem jest wyłudzenie od pasażerów więcej niż zapłacili za bilet, dlatego cieszę się, że oszczędzamy pasażerom miliony euro. Reforma ma sprawić, że odszkodowania będą trafiały do pasażerów znacznie częściej niż teraz. Czerwone flagi powiewają na większości kąpielisk nad Bałtykiem. Plaże zostały zamknięte z powodu silnego wiatru, wysokich fal i intensywnych opadów deszczu. Ratownik z Ustki Piotr Wasilewski apeluje, by nie wchodzić do wody i stosować się do oznakowania na plażach.
2: Nie tylko fala, nie tylko wysokość fali, ale też to, co się dzieje, to, czego nie widać. Prądy wsteczne, prądy, które wciągają pod drewniane ostrogi, wyciągają w morze. No te warunki naprawdę sprawdzamy codziennie, czy kilkukrotnie, nawet kilka razy dziennie. Nie jesteśmy w stanie w tej chwili pozwolić na kąpiel, no bo jeżeli dla nas te warunki są ciężkie, no to dla potencjalnych turystów, którzy niekoniecznie muszą bardzo dobrze pływać, mogą stwarzać duże niebezpieczeństwo.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenie przed silnym wiatrem w północnej Polsce. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Jest 16.05, w Trójce jest sport. Adam Malecki.
5: Dzień dobry Państwu. Zaczynamy od tenisa i zmagań na trawiastych kortach Wimbledonu. Czas na mecze ćwierćfinałowe. Trwa spotkanie pomiędzy Amerykankami Jessicą Pegulą i Coco Gauff. Pierwszy set wygrany 6-4 przez Pegulę, w drugim 6-3 górą Gauff. W turnieju mężczyzn mierzą się za to Włoch Jannik Sinner z Niemcem Struffem, czyli tym, który w poprzedniej rundzie wyeliminował borykającego się z kontuzją Huberta Hurkacza. W pierwszym secie wygrał Sinner 7-5, w drugim też Włoch w tiebreaku. O powalczą dzisiaj także Kanadyjczyk Ožer Aliassime, Serbem Nowakiem Dżokowiczem. Dziś zostanie także dokończony, przerwany z powodu deszczu mecz 1/8 finału pomiędzy Czechem Jiřím Melecheczką a Niemcem Aleksandrem Zwieriewem. Dwa sety, przypominam, wygrał Zwieriew. W trzecim jest 3-3. W tenisowym Wimbledonie odbywa się poważne granie, ale jest też miejsce na występy w turnieju Legend. W deblu wystąpiły Agnieszka Radwańska i Karolina Woźniacka.
6: Tutaj wygrałam w 2006 roku juniorski turniej i wspominam to bardzo miło, więc fajnie zawsze być w tym Wimbledonie, grać na trawie. No ja muszę powiedzieć, że ostatnio nie grałam, więc może wyglądam w dobrej formie, ale tenisowo to muszę trochę pograć, ale Agnieszka dużo gra. Cieszę się życiem i cieszę się, że mam tutaj możliwość jeszcze raz być.
5: Dzisiaj Agnieszka i Karolina przegrały z Magdaleną Rybarikową i Lucy Safarową w dwóch setach 5-7-2-6. A na piłkarskich mistrzostwach świata ciąg dalszy emocji. Wieczorem poznamy kolejnych ćwierćfinalistów tegorocznego mundialu. Broniąca tytułu Argentyna zagra z Egiptem. Legenda reprezentacji Polski Jan Tomaszewski stawia na Albi Celestes.
7: Messi strzela bramki. Ja mu z całego serca życzę, żeby zdobył w tych mistrzostwach króla strzelców. Bo tylko to chyba mu brakuje. W karierze wszystko ma i sądzę, że tutaj Argentyna powinna kontrolować to spotkanie i powinna wygrać. Oczywiście Egipt też bardzo, ale oni nie mieli jakiegoś takiego

0: porządnego przeciwnika. Oczywiście Salah jest bardzo dobrym zawodnikiem, ale biorąc jakość, to Argentyna powinna wygrać.
1: Początek tego meczu o 18:00, o 22:00 zagrają Kolumbia i Szwajcaria. I jeszcze siatkówka, trwają młodzieżowe Mistrzostwa Europy do lat 18. Reprezentacja Polski udanie rozpoczęła turniej we Włoszech, pokonując na start Islandię bez straty seta. W kolejnych spotkaniach fazy grupowej rywalami polskich siatkarzy będą Turcja, Słowenia, Włochy, Finlandia, Serbia oraz Grecja.
2: W nocy zachmurzenie będzie duże, przelotnie popada, miejscami pojawią się burze, a temperatura w najchłodniejszym momencie nocy wyniesie od 10 stopni na Suwalszczyźnie do 15 na południowym wschodzie Polski i nad morzem. Jutro będzie się już rozpogadzać i ma być od 14 do 23 stopni Celsjusza, ale na południu możliwe będą jutro burze.
3: Zapraszamy.
4: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Uwaga teraz w Rudzie Śląskiej na Radoszowskiej. Niedaleko połączenia z Batorego doszło do wypadku, zderzyły się tam dwa auta. Kolizja teraz natomiast na autostradzie A1 w Gliwicach, to na zjeździe na drogę 44 jadąc od Łodzi. Tam auto uderzyło w bariery. Stłuczka teraz także w Katowicach na Bażantów oraz w Tychach na Targiela. Korek na DTS-ce w Katowicach na pasach do Sosnowca, zatłoczony także przejazd drogą 86 między Katowicami a Sosnowcem. Natężony ruch na autostradzie A4 między Katowicami a Mysłowicami. Sporo samochodów na A4 na wysokości centrum miasta na pasach do Wrocławia. Zderzak w zderzak jadą kierowcy przez tak zwane Trzy Górki, czyli 73 Pułku Piechoty w stronę Wiślanki. Tłok też na Wiślance na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym i natężony ruch na pętli Brynowskiej. Korek na zjeździe z Wiślanki w stronę Kostuchny.

0: Jest 17. Od września w Katowicach rozpoczną się szkolenia dla mieszkańców z zakresu obrony cywilnej. W Ankarze trwa szczyt NATO. O bezpieczeństwie wschodniej flanki mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Ogłoszono przetarg na budowę Centrum Serwisowego Kolei Śląskich. To jedna z największych inwestycji w historii przewoźnika.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrobski, zapraszam. Około 1000 mieszkańców Katowic zostanie przeszkolone w tym roku z obrony cywilnej. Szkolenia ruszą we wrześniu. W ich trakcie uczestnicy nauczą się zasad pierwszej pomocy, ewakuacji i zachowania w kryzysowych sytuacjach. Miasto przeznaczyło na program 150 tysięcy złotych. Zdaniem dyrektorki Maltańskiego Centrum Edukacji Ilony Świerat to ważny krok, ale potrzeby w zakresie edukacji mieszkańców są znacznie większe.
2: Miasto Katowice zaczyna te szkolenia z własnej kieszeni. Po prostu widzi, że jest taka potrzeba. Dla nas jest istotne, że zaczynamy, ponieważ ludzie, którzy są przygotowani, którzy wiedzą, co mają robić, potrafią rozpoznawać zagrożenia i właściwie się zachowywać, oni nie wpadają w panikę.
0: Szkolenia przeprowadzą 4 organizacje pozarządowe wyłonione w miejskim konkursie. To Chorągiew Śląska ZHP, Maltańska Służba Medyczna, Stowarzyszenie Seniorów Pożarnictwa oraz Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnia, że Polska jest bezpieczna, ale trzeba myśleć także o przyszłości. O bezpieczeństwie wschodniej flanki NATO wicepremier mówił podczas szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w Ankarze. Podkreślał, że Polska podejmuje kolejne decyzje zbrojeniowe, które zwiększają nasze bezpieczeństwo i wzmacniają wschodnią flankę sojuszu.
3: Jeżeli mamy decyzję o produkcji rakiet, pocisków manewrujących dalekiego zasięgu Barracuda 500, jeżeli mamy wzmocnienie wschodniej flanki poprzez transfer technologii amerykańskich, potwierdzenie zdolności sojuszniczych, rozmowy o tym, w jaki sposób integrować całą wschodnią flankę i wzrost wydatków następuje, tak, jesteśmy bezpieczniejsi. Czy wszystko w tym zakresie zostało wykonane? Nie, bo proces dostawy sprzętu, podnoszenia kwalifikacji naszych wojsk, połączenia zdolności na przykład mobilności militarnej nie został jeszcze ukończony.
0: Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że zwiększanie bezpieczeństwa to między innymi decyzja o wspieraniu Ukrainy i budowaniu własnego potencjału, na przykład poprzez produkcję amunicji stanowiącej podstawowe wyposażenie polskiego wojska.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Ogłoszono przetarg na budowę Centrum Serwisowego Kolei Śląskich. To jedna z największych inwestycji w historii tego przewoźnika. Krzysztof Bąk z Kolei Śląskich mówi, że przetarg ma wyłonić projektanta i wykonawcę centrum, który zrealizuje inwestycje w formule zaprojektuj i wybuduj.
4: Centrum Serwisowe Kolei Śląskich powstanie na ponad 6-hektarowym terenie dawnego szybu Bojków w Gliwicach i oprócz mierzącej 9,5 tysiąca metrów kwadratowych hali, to takie półtora boiska piłkarskiego. Staną tam również warsztaty, magazyny, pomieszczenie administracyjne, zaplecze socjalne i parkingi dla dostawców oraz pracowników.
0: Na kilkuhektarowej działce powstanie również zespół torów do manewrowania i parkowania pociągów. Baza pozwoli serwisować tabor i skrócić czas napraw. Inwestycja to ważny element transformacji, bo powstaje na terenie kopalnianym. Już za kilkanaście dni pierwsi pacjenci zostaną przyjęci do zmodernizowanego zakładu opiekuńczo-leczniczego w Zagłębiowskim Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej. To długo wyczekiwana inwestycja. Odpowiada na rosnące potrzeby w zakresie opieki długoterminowej. Najważniejszą zmianą jest zwiększenie liczby łóżek z 30 do 45, co pozwoli na zmniejszenie kolejek. Prace rozpoczęły się w ubiegłym roku. Zostały dofinansowane z Krajowego Planu Odbudowy. Ich wartość to prawie 10 milionów złotych. Wieczorem i w nocy w regionie nadal będzie pojawiać się deszcz. W najchłodniejszym momencie od 12 do 15 stopni. Jutro w ciągu dnia na ogół bez opadów, ale pochmurno. Temperatura do 21 stopni.
5: Jak wygląda sytuacja w regionie? O tym opowie Dorota Stabik.
6: Natężony ruch na trasie S52 między Harbutowicami a Bielskiem. Ciaśniej jest w rejonie Pogórza. W Katowicach więcej samochodów jeszcze na wylocie z tunelu na DTS-ce w stronę Sosnowca. Zwalnia także przejazd pod dworcem kolejowym i ciaśniej na Kościuszki za dworcem. Na Wiślance więcej aut na pętli Brynowskiej i na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym. Kierowcy informują o kolizji na trasie 44 w Tychach. To na skrzyżowaniu przy Browarze. Tłoczno także na drodze 40. 44 między węzłem z Krajową 1 a Teskimi Urbanowicami. Na drodze 44 nogę z gazu trzeba zdjąć również w Bieruniu i Bieruniu Nowym. Zwalnia także przejazd drogą 52 przez Kozy, gdzie pracują drogowcy, i kolejka samochodów jest na zjeździe z ekspresowej trasy S1 do centrum Żywca.

Kolejowego. To jedna z największych inwestycji w historii przewoźnika. Centrum powstanie na terenie dawnego szybu Bojków w Gliwicach. Baza pozwoli serwisować tabor i skrócić czas napraw. Za kilkanaście dni pierwsi pacjenci zostaną przyjęci do zmodernizowanego zakładu opiekuńczo-leczniczego w Zagłębiowskim Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej. Najważniejsza zmiana to zwiększenie liczby łóżek z 30 do 45. Kawiarenka dla seniora powróciła do Częstochowy. To cykliczna akcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej skierowana do osób 60+. Po pobraniu kuponu z Biura Obsługi Seniora może on w wybranej kawiarni zapłacić symboliczną kwotę za kawę czy herbatę. Ma to zachęcić do wyjścia z domu.

0: No i może Wimbledon nie przyniósł w tym roku naszym wielkich sukcesów, ale jednak dotarcie do finału French Open Mai Chwalińskiej spowodowało wzrost zainteresowania tenisem ziemnym. Ministerstwo Sportu i Turystyki zainwestuje miliony złotych w tę dyscyplinę. Czego potrzebujemy? To sprawdzał reporter Radia Katowice Wawrzyniec Sobota w Śląskim Centrum Tenisa w Pszczynie.
1: Powiedzcie mi, czy traktujecie tenis jako pasję i hobby tylko, czy chcielibyście, czy chciałbyś być tenisistą zawodowym w przyszłości?
2: No, mógłbym grać w tenisa, ale też

0: piłkę gram i wolałbym raczej w piłkę. I raczej tenis jako hobby.
1: No ja bym też chciał grać w tenisa, ale też bardzo lubię ping-ponga grać.
2: No to się wiąże. Ping-pong, tenis stołowy, tenis ziemny. A powiedz mi, to jest trudna dyscyplina. Jak ci idzie?
1: Znaczy mi idzie dobrze, ale długo musiałem się uczyć, żeby umieć grać w to.
2: Ile już grasz?
1: W tenisa? Mhm. To rok.
2: Panowie, jak to wygląda tutaj? Chcielibyście wiązać z tym przyszłość?
3: No ja bym chciał, ale wolę pikabola.
2: Co wolisz?
3: Pikabola.
2: Pikabol. Pikabol. Co to takiego ten pikabol?
3: Taki amerykański sport, podobnego jak tenis, ale trochę inny.
2: Czy tenis to jest ten pierwszy wybór? Czy dzieci interesują się tą dyscypliną? Czy częściej, tak jak tutaj chłopaki powiedzieli, wybierają piłkę nożną na przykład?
4: No, moim zdaniem coraz bardziej popularny jest ten tenis.
2: Zawodniczka i trenerka w Śląskim Centrum Tenisa w Pszczynie, Wiktoria Nowicka.
4: Tym bardziej dzięki temu, że nasi polscy zawodnicy osiągają sukcesy, też się chcą wzorować. No ale chłopcy, mimo wszystko mi się wydaje, że bardziej jednak ta piłka nożna. Ale dziewczyn jest dużo u nas w klubie, dużo zawodniczek jest i młodszych, i starszych.
2: I przyglądam się teraz tej wymianie. Pan minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki gra w tenisa z młodymi zawodnikami z Pszczyny. No to właśnie chciałem zapytać o te umiejętności, bo to dobrze wyglądało.
5: Nie, panie redaktorze, dobrze to tutaj wyglądają zawodnicy, ja to po prostu starałem się nie skompromitować, znaczy tak zupełnie na serio, tutaj wyglądają zawodnicy, ja to po prostu starałem się nie skompromitować, znaczy tak zupełnie na serio oczywiście.
6: Bardzo duże, ale Śląsk dokładanych i tego, jakie mamy szkolenie, też jakby analizujemy potrzeby. Śląsk to jest centrum tenisa polskiego, to jest Bielsko, to jest najlepszy, ale też my analizujemy pod względem przede wszystkim sukcesów, jeżeli chodzi o rozgrywki dzieci i młodzieży. To jest oczywiście i Bytom, i Bielsko, i tutaj jesteśmy w Pszczynie. Także widać te duże potrzeby, ale też widać, że ten sport się pięknie rozwija.
2: Menadżer Śląskiego Centrum Tenisa w Pszczynie, Konrad Michoń. Dobrze to u was wygląda, ale zapytam o to zapotrzebowanie właśnie. Znaczy może jest coś, czego nie widać, a te pieniądze posłużą, żeby coś poprawić. Jak to jest?
7: Wie pan co, zdecydowanie tak, w szczególności biorąc pod uwagę, że obiekt jest co prawda nowoczesny, ale ma już 10 lat, więc zmieniły się w międzyczasie.
2: Jak to jest?
7: Wie pan co, zdecydowanie tak, w szczególności biorąc pod uwagę, że obiekt jest co prawda nowoczesny, ale ma już 10 lat, więc zmieniły się w międzyczasie też również infrastruktura dodatkowa, jak szatnie.
2: Padły takie słowa o tym, że dobrze by było, gdyby to dofinansowanie było kontynuowane w kolejnych latach. Czy jest na to szansa?
6: Wszystko analizujemy, panie redaktorze. Powiem to z wielką dumą, bo naprawdę bardzo duże pieniądze inwestujemy właśnie w infrastrukturę tenisową. Takiego projektu nie było, oprócz tego, że inwestujemy w dedykowane obiekty, które już mają szkolenie na najwyższym poziomie. Też na przykład w ramach programu modernizacji orlików możemy rozbudowywać orliki właśnie o funkcję tenisową, żeby upowszechniać ten sport, tak żebyśmy wychodzili na osiedla, żeby on stał się powszechny. Także tak, oczywiście, my na razie jesteśmy na etapie oceny i przyznawania dofinansowań tegorocznych. Pewnie na jesień będziemy robić analizę dotyczącą tego, w jakim kierunku i co będziemy chcieli dalej rozwijać.
2: Komentator sportowy Radia Katowice, redaktor Krzysztof Klepczyński. Wimbledon trwa, no to powiedzmy o tym, co się dzieje na tej sportowej arenie.
8: Na Wimbledonie niestety już nas nie ma. I to jest też dowód na to, jak ciężką grą jest tenis, jak wyrównaną i że każda zawodniczka z pierwszej setki, jak i każdy zawodnik z pierwszej setki rankingu światowego może pokonać tego, który jest w pierwszej dziesiątce, a nawet jest liderem obecnie.
2: W naszym regionie modernizowane będą obiekty sportowe, korty tenisowe. Jak pan prognozuje przyszłość naszą w tenisie ziemnym?
8: To znów odpowiem przewrotnie. Wimbledon jest najstarszym i najbardziej znanym turniejem tenisowym na świecie, a żaden Brytyjczyk nie wygrał go w XXI wieku. A kortów tenisowych w Wielkiej Brytanii jest zdecydowanie więcej niż w Polsce. Także samą bazą się nie wygra. Ale z drugiej strony, przewrotnie mówiąc, gdyby tej bazy nie było, no to byłoby jeszcze gorzej. I bardzo dobrze, że są takie ośrodki, które szkolą, bo nam brakuje przede wszystkim instruktorów, ludzi, którzy promują tych młodych zawodników.
2: Chciałbyś być tenisistą w przyszłości?
9: Chciałbym być zawodowym tenisistą w przyszłości.
2: Co musisz zrobić, żeby być zawodowym tenisistą? Jaki masz na to plan?
9: Cały czas trenować.
2: Ciężka praca wystarczy, czy liczy się jeszcze talent, a może trochę szczęścia?
9: Liczy się talent i szczęście.
10: Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczy około 80 milionów złotych na modernizację ponad 30 sportowych kompleksów w całej Polsce. I to prawda, pieniądze nie grają. Ale mogą pomóc. To nagranie przygotował Wawrzyniec.
11: Tu program Trzeci Polskiego.

0: Radia. Jest 17, 7 lipca. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Agnieszka Drost.
1: To polska racja stanu, mówi o pomocy Ukrainie minister obrony narodowej. Prokuratura Krajowa analizuje możliwość wystąpienia o czerwoną notę Interpolu za Zbigniewem Ziobrą i Marcinem Romanowskim. Kolejny atak na medyków, tym razem na SOR-ze szpitala w Suwałkach. Pomoc Ukrainie leży w interesie bezpieczeństwa Polski. To polska racja stanu, mówił na szczycie NATO w Ankarze wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak zaznaczał, polityczne sympatie nie powinny być stawiane wyżej niż bezpieczeństwo granic.
2: Racją stanu Rzeczpospolitej jest to, żeby Ukraina nie przegrała wojny. Racją stanu Rzeczpospolitej jest to, żeby rakiety, które lecą na Kijów, nigdy nie osiągnęły granic Polski. To jest polska racja stanu. Dzisiaj można jej nie rozumieć i pędzić w wyścigu z Braunem i jego oszołomami. Przeobrażać się tak naprawdę w Brauna. Może wielu tak będzie próbowało zrobić w polityce, bo to się politycznie opłaca. Ale czy to się opłaca dla Polski? To na pewno nie.
1: Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że Polska podejmuje kolejne decyzje zbrojeniowe, które zwiększą nasze bezpieczeństwo i wzmacniają wschodnią flankę sojuszu. Prokuratura Krajowa analizuje możliwość wystąpienia o...
3: W roku Interpol odmówił ścigania czerwoną notą Marcina Romanowskiego. Najprawdopodobniej status uchodźcy politycznego, jaki były wiceminister sprawiedliwości, uzyskał od rządu Viktora Orbana. Cofnięcie azylu politycznego...